Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kaset z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka

0: coś już tego czekania wreszcie jest. Piątek, dzień dobry Polsko, tu RMF Max.
1: Piątek jak piątek, ale dzisiaj jest Europejski Dzień Sąsiada. Ha, proszę pana.
0: I sąsiadki też.
1: Też.
0: Jeżeli kiedyś wybuduje się między nami ścianę, to tylko dlatego, żebyśmy mogli być sąsiadami. Asia Mełu, Zirek Jakówek.
1: Dzień dobry. Hej.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix. No i czego nam trzeba więcej, żeby dobrze zacząć piątek? Tak wam gramy o poranku w RMF Max.
1: Świetna wiadomość od sąsiadów. Na pewno się przyda. Świetna wiadomość od sąsiadów z za małej wody.
0: Tak?
1: Mniej niż 5% Szwedów pali papieros.
0: Nie, no brawo. No, duży sukces.
1: Znaczy jedną ręką tego klaszczę, bo drugą sobie pakuje snusa. Bo oni tego snusa właśnie wymyślili. Pozdrowienia dla pierwszego snusa Rzeczpospolitej.

0: hity. Na Maxa i najwięcej informacji z regionu macie u nas o 6 za parę chwil w RMF Max.
1: I straszna wiadomość ze świata, bo zagraniczni dziennikarze wybrali Sopot jako idealne miejsce na wakacje dla tych, którzy nie chcą spędzać lata w upale.
0: Faktycznie straszne, ale jest szansa, że mimo wszystko słońce nad Bałtykiem jednak będzie.
2: Krótko i szybko o tym, co najważniejsze, czyli Flash RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Dodatkowe procedury dotyczące wirusa Ebola przygotowuje polski sanepid. To reakcja na doniesienia Światowej Organizacji Zdrowia, która potwierdza ponad 900 podejrzeń zakażeń w Afryce Środkowej. Zmarło ponad 200 osób. Na czym mają polegać te nowe procedury?
3: To będzie dodatkowy nadzór nad osobami, które wracają do Polski z krajów, gdzie jest zagrożenie, na przykład z Ugandy czy z Konga. Takich osób jest bardzo mało, ale mogą się pojawić, przyznaje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli.
3: Służby sanitarne uspokajają, że zagrożenie związane z wirusem Ebola w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Ryzyko dotyczy obecnie Afryki Środkowej. Przygotowanie jest jednak tutaj niezbędne. Jutro w tej sprawie zbierze się rządowy zespół do spraw chorób zakaźnych.
2: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Teraz krótko pozostałe tematy. Rośnie liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, przedstawiających seksualne wykorzystanie najmłodszych, alarmuje NASK. Tylko w ostatnim roku zanotowano ich wzrost o 300%.
5: Większość tego typu materiałów to wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagie zdjęcia nieletnich stworzone na podstawie fotografii udostępnianych w mediach społecznościowych przez same dzieci lub ich rodziców. Eksperci radzą więc, by zdjęcia swoich dzieci zachować dla najbliższych. Wszystkie nielegalne treści pojawiające się w internecie można zgłaszać za pośrednictwem strony dyżurnet.pl.
2: To był Michał Krasoń. Śmiały skok na jedno z najbardziej popularnych muzeów na świecie, Louvre, doczeka się kinowej ekranizacji. Przebieg wydarzeń z października minionego roku odtworzy na ekranie francuski reżyser. Scenariusz powstaje na bazie książki napisanej przez dziennikarzy, którzy badali kulisy tego napadu. A we Flashu RMF Max teraz ważne przypomnienie. 3 czerwca w Polsce wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku rowerowym dla osób poniżej 16 roku życia. Dotyczy to także jazdy na hulajnodze elektrycznej.
6: Tych kasków na razie jeszcze na głowach tak jakoś przesadnie nie widać, chociaż jest z tym coraz lepiej. Jak wejdzie ten przepis, to już wyboru nie będzie. Ale to jest bardzo dobry ruch, bardzo dobry kierunek.
2: Tak mówi Piotr Szkudlarek ze stowarzyszenia Gravel Ino.
7: To jest RMF Max.
2: A na koniec u nas jeszcze krótko wielkie kolarstwo, które wraca po 3 latach do Opola. Z tego miasta wyruszy 5. etap Tour de Pologne.
8: 3 lata temu gościliśmy metę. Pamiętamy, z jaką prędkością wpadali sprinterzy na finał. Teraz start. Będzie można rozłożyć to kibicowanie na dłuższy odcinek, oglądać ich spokojnie, jak przejeżdżają przez nasze miasto. Tym bardziej, że tak naprawdę będą przejeżdżali przez pół Opola, pokazując się w swojej najlepszej klasie. Będziemy też już mniej więcej w połowie tego ścigania. To będą dodatkowe emocje. Będziemy mieli koszulkę lidera. Będziemy mieli również zawodników z tymi premiami lotnymi.
2: Mówił Adam Leszczyński z opolskiego ratusza.

0: Boże, dziękujemy ci za Alexa Warrena, bo dzięki tobie pobudki o 6:09, a właściwie dzięki niemu pobudki o 6:09 są trochę łatwiejsze.
1: Jak chcecie komuś podziękować za przyjemne pobudki, zawsze możecie podziękować tak. RMF Max.
0: Oczywiście możemy przy was krzyczeć o Boże, kiedy tylko chcecie, z dowolnie wybranym akcentem, może być o Boże radosne, o Boże!
1: Tak, wszystkie o Boże obsługuje Irek, umówmy się, dobrze?
0: Negocjacje z Asią trwają.
1: Nie.
0: A przepraszam, Asia Meus, dzień dobry Polsko, ja jestem na taki Irek Jakubek. Siemano, rano. Dobre wiadomości, słuchajcie. Dobre wiadomości z płonących lasów na Mazowszu. Strażacy już prawie opanowali ten pożar. Kto chce być na bieżąco, niech słucha Flesza, RMF Max, bo oprócz wiadomości z regionu, z Polski, ze świata, mamy dużo newsów sportowych.
1: No bo dzisiaj mecz na szczycie. Dzisiaj Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet na turnieju o pięknej nazwie Poland Garros.
0: O, turniej Polanda Garrosa. No wreszcie, doczekaliśmy się. Hej! Zatem, drodzy państwo, do hymnu.
2: Ja się staram powiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Hymn jak hymno, język się przynajmniej zgadza.

0: odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Tak będzie, bo zbliża się weekend, bo dzisiaj już jest piątek.
1: Aha.
0: I co z tego, że jest 19 po 6? No co?
1: Oj, jest 19 po 6, 19 stopni będzie już niedługo. Świat będzie piękniejszy, choćby ze względu na to, że szykuje się wielki sprzedażowy powrót.
0: O.
1: Wraca mleko w szklanych opakowaniach. Na razie mleko, potem kefiry i śmietana.
0: Naprawdę?
1: Tak, portal spożywczy pisze: ludzie, szykujcie się na rewolucję. Mleko w szklanych opakowaniach.
0: Super, ja pamiętam mleko w szklanych opakowaniach, w takim koszyczku pod drzwiami.
1: Słuchajcie, ta wiadomość nic nie znaczy, jeśli chodzi o wiek Asi. Asia to widziała w filmie, bardzo starym filmie. Nie, to właśnie to. Tak. Ej, Aśka, 20...
0: Śniło mi się, że piłam z butelki.
1: O, dokładnie,
0: no
1: tak!
0: Właśnie, tak
1: 20 minut po godzinie 7.
0: 6.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w dniu dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Single Ladies. Ten numer lubią nawet mężatki słuchające RMF Max. 28 minut przed godziną 7.
1: Prawda. Lubimy też ceny ceny na pylonach dzisiaj na stacjach. Pylon to się tak nazywa, nie?
0: Pylon jest.
1: A nie?
0: No nie, no chyba.
1: No chyba tak.
0: Chyba tak, ja ci
1: jak
0: wierzę.
1: Nie, to mnie popraw.
0: Wyświetlacz.
1: Taniej dzisiaj na stacji. Benzynka 6,16 za litr, 95, a dieselek 6,37. Równie przyjemne.
0: I do 15 czerwca taka sytuacja.
1: Max.
0: Na py?
1: Lona.
0: Lona. When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Moja ulubiona damska reprezentacja Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max.
1: I moje ulubione cztery wejścióweczki do najlepszego parku rozrywki będą dzisiaj rozdawane w tym programie. Wygrałam.
0: Już wiecie. Już wiecie, kto ma lepiej. Ale piątek przynajmniej jest dla wszystkich. 7:21.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.

0: Kategoria weekendowe powiedzenie. Ale o co chodzi? O co ci chodzi, Salach, przed momentem 11 minut i godzina... Nie, przepraszam, tak nie można.
1: Absolutnie.
0: 11 minut i godzina 7. Rewolucja zakupowa, dziewczyny, chłopaki, świat się zmienia na naszych oczach.
1: Zmienia, raczej wraca do tego, co było, bo galerie wracają do swoich korzeni i znów mają stać się miejscem, w którym robimy zakupy. Ludzie zmienili podejście, teraz do galerii handlowej idziemy po to, żeby kupić rzeczy, a nie po to, żeby przeżyć jakiś experience, czyli pospacerować, zjeść, spotkać się ze znajomymi, zobaczyć coś fajnego. Idziemy po to, żeby kupić i kropkę.
0: Czyli stajecie się mężczyznami. Po prostu idziecie, kupujecie, wychodzicie. Asia, odważne pytanie z mojej strony. Można? Odpowiedz, no.
1: Trzeba.

0: tam się dziewczyny łezka wokół zakręciła przy tym numerze, to spokojnie, nie tylko wam. Też się wzruszyłam.
1: To była Katy Perry w RMF Fax, 5 minut i godzina 7. Słuchasz Maxa, jesteś na bieżąco. Co z pożarem na Mazowszu? Wszystkie cenne wiadomości za parę chwil. Kierowcom od razu przypominamy, Krajowa 50 w sprawie tego wydarzenia właśnie teraz wyłączona z ruchu. Na szczęście nie na całym odcinku, gdzie konkretnie będziemy mówić za moment.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Go!

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Jest 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze i sprawdzone informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry, zapraszam na flash. Od kilkunastu godzin na Mazowszu trwa walka z pożarem lasu w dwóch powiatach, wołomińskim i mińskim. To kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Ogień objął ponad 100 hektarów. W tej chwili w akcji bierze udział ponad 800 strażaków, ponad 220 wodów gaśniczych, 4 samoloty lasów państwowych oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
3: Część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśledł około 100 terytorialsów, mają pomagać służbom w walce z żywiołem.
2: Relacjonował Michał Radkowski. W związku z pożarem kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zablokowana. Objazd prowadzi przez wojewódzką 637 oraz drogi lokalne. Rosyjski dron spadł na dach bloku w Rumunii. Są ranni. Na ten moment wiadomo o dwóch osobach. Do incydentu doszło w mieście Gałacz, tuż przy granicy z Ukrainą. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Rząd dopina kontrakty. Wystartowały zakupy z programu SAFE. Podpisano już pierwsze umowy, a chodzi o dostawy sprzętu wojskowego. Pieniądze pochodzą z unijnych pożyczek o wartości 185 miliardów złotych.
4: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy? Można by je wydać na co innego. Jedna odpowiedź i ona pada często i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im mądrzej wydamy te środki, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
2: Wyjaśniał premier Donald Tusk. W ramach SAFE udało się przygotować 40 umów na zakup sprzętu wojskowego za 100 miliardów złotych.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: 4 godziny, 43 minuty trwała walka Huberta Hurkacza na korcie w Paryżu. Polskiemu tenisiście niestety nie udało się pokonać Francesa Tiafoe. Wynik spotkania 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. Polak kończy przygodę z wielkoszlemowym Roland Garros. Natomiast świetne starcie ma za sobą Maja Chwalińska. Polka wygrała 6-4, 6-0 z Elise Mertens i zadebiutuje w trzeciej rundzie turnieju. Tymczasem niespodziewanie odpada Jannik Sinner. Włoch prowadził z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo, ale ostatecznie Polak. Z kortów przenosimy się jeszcze na koszykarski parkiet, bo w półfinale Orlen Basket Ligi za stal Zielona Góra pokonał Arkę Gdynia 85-83.
5: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Dziś na termometrach 17 stopni w Suwałkach, 18 to Białystok, ale już 20 w Trójmieście, do 23 stopni zobaczymy dziś w Katowicach, no i 25 Wrocław, 26 Zielona Góra, bardzo przyjemne wartości. Natomiast no, są takie miejsca jak na przykład Suwalszczyzna, gdzie pojawi się deszcz, tam będzie pochmurno przez cały dzień, ale reszta Polski ma się kąpać w słońcu. Co z jutrem? Do 24 stopni maksymalnie i może zagrzmieć nawet.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Jeszcze więcej słońca w muzyce. Bardzo proszę, nazywamy się RMF Max i za chwilę gracie u nas o 300, prawie 4 po 7.

0: Szykujcie się na najlepszy piątek. Takiego, jakiego w tym tygodniu jeszcze nie było. 10 po 7 to jest RMF Max. Witamy was z radością. Asia Majus, Irek Jakubek, ciesząc się, że wybraliście Maxa o poranku.
1: Robert Lewandowski przyleciał na zgrupowanie kadry do Wrocławia tanimi liniami. Zwykłym rejsowym samolotem.
0: Zostawił swojego prywatnego jeta.
1: Tak, wsiadł normalnie do taniego samolotu na pierwsze miejsce, żeby mieć dużo miejsca na nogi. No i przez cały lot musiał podpisywać koszulki, robić sobie zdjęcia i się ładnie uśmiechać.
0: To akurat super, super. Na tanimi liniami to zaskoczył wszystkich. No. Skończyły się pieniądze na kontrakcie od Barcelonki. Zapraszamy do Biedronki. Może, nie, może. 300 na wszystkie wasze zakupowe przyjemności.

0: Skoro tak nam każą powiedzieć, to tak powiedzmy hello, hello. W piątek, 20 minut po siódmej, tu hity na Maxa w RMF Max.
1: Dzień sąsiada jest dzisiaj w kalendarzu. Żeby wygrać 300, trzeba napisać jednym słowem prawdę o swoim sąsiedzie.
0: A jak nie o tym, to możecie o tym z drugiej strony ulicy, jak ten pierwszy wam nie pasuje. Wybierzcie sobie sąsiada, którego chcecie i napiszcie jedno słowo, które dokładnie tego sąsiada albo sąsiadkę. Opisuje.
1: SMS-owo na 3001, wiadomość bez żadnych dodatkowych opłat. I proszę nie marudzić, że nie macie dobrych sąsiadów, bo dzisiaj także ten zły sąsiad może wam pomóc wygrać 300 zł. Czyli jednak nie taki zły ten sąsiad. No. Jednym słowem, określenie, które do niego najlepiej pasuje, ładujcie teraz SMS-kiem na 3001, a 300 dla was już przygotowane.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Barbara?
3: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
15: Znałem to już.
14: Dzięki RMF Max.
16: To tego się słucha.
14: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
16: Też bądź pierwszy.
17: Świeże hity.
16: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
17: Tylko w RMF Max.
18: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Firana, baran pomocny, gburek, monitoring,
1: degustator półysy albo sexy, i to jest o panu sąsiedzie.
0: Bo dzisiaj w Dzień Sąsiada wszystkie fajne rzeczy o waszych sąsiadach i niefajne też. Piszecie na 3001, by się z nami spotkać, tak jak to zrobiła Magda. Siemano rano, cześć Magda.
2: Dzień dobry, witam.
0: No cześć, takie najbardziej pasujące w Dzień Sąsiada określenie do twojego sąsiada bądź sąsiadki.
2: Złodziejka piłek.
1: Najgorzej.
0: 300 na piłki, na co tylko chcesz. Z pozdrowieniem dla sąsiada również. Do wygrania w tej zabawie, w której to ty będziesz decydować, kto ma bliżej w Dzień Sąsiada do miejscowości sąsiadki.
1: Tak,
0: sąsiadki.
1: Mamy taką miejscowość w sąsiadki. Polsce i właśnie tam cię zabieramy razem z nami. Odpowiadasz tylko imieniem, jak dobrze odpowiesz, dostajesz kasę, jak źle, to ci ją zabierzemy.
0: Niestety. Kto ma bliżej do sąsiadek? Asia czy Irek? Ja jadę z miejscowości Płotki, bo to sąsiadki z Zapłotku.
1: A ja jadę z miejscowości Płotkowo.
0: Płotkowo, bo są z Zapłotkowa. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy
2: Asia.
0: Asia, Irek.
1: Irek ma bliżej.
0: Cholera, 200 ma za koncie.
1: Zapamiętaj to uczucie. Ja teraz jadę do miejscowości sąsiadki z całowania.
0: Całowania, a ja ze zdrady, bo tak, tak to się czasem
1: właśnie
0: kończy.
1: Właśnie, kto ma bliżej? Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek?
1: Dobrze! Trzecie pytanie do miejscowości sąsiadki. Irek jedzie z miejscowości Pieski.
0: Pieski, a Aśka wybrała kotki.
1: Kto ma bliżej?
0: Pieski czy kotki? Asia czy Irek?
2: Asia.
1: Brawo!
0: Brawo, brawo, brawo! Jedyną osobą, którą nie cieszy twoje zwycięstwo, jest ta złodziejka piłek. Dwie stówy na piękny piątek, super weekend. Pozdrowienia!
2: Dzięki.

0: 19 minut i 8. I hity na maksa, które łączą pokolenia, bo i Faithless, i Bibi Rexa. Jak dobrze. Tu wstawaj, nie udawaj. W RMF Max.
1: A teraz nasz ulubiony system kaucyjny i problem przy recyklomatach, bo się coraz częściej zdarza, że dużo ludzi stoi i czeka, bo te recyklomaty okupują zawodowi zbieracze butelek. A wiecie, oni mają duży wór, no i to trwa.
0: Bez marudzenia, słuchajcie, jest prosty sposób, jak poradzić sobie z kolejkami przy recyklomacie.
1: Tak?
0: Trzeba postawić kolejkomat. Obok.
1: Big break.
0: Od tego mnie masz. Od tego też.
2: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
14: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś!
14: W Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: modelki, wodarski, jeszcze więcej słońca, 9 minut i godzina 8. Specjalne ostrzeżenie, bo przecież jesteście słuchaczami RMF Max, musicie wiedzieć jako pierwsi.
1: Musicie wiedzieć, że jest nowy sposób na kradzież naszego samochodu. Aha. Złodzieje teraz wymyślili jajka.
0: Odkrywcy.
1: No. Rozbijają jajko na szybie twojego samochodu, tej przedniej, tak żebyś musiał wysiąść i umyć tą szybę ręcznie i wtedy przeważnie zostawiasz otwarte drzwi, zapalony silnik, a oni hyc do samochodu i odjeżdżają.
0: Ci złodzieje, oni niedawno kopiowali fale radiowe z naszych kluczyków, wiesz, taka technologia z walizkami i tak dalej, a teraz, żeby ukraść, to rzucają jajkami.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że nasze... Chyba jacyś nowi złodzieje pojawili się w tym fachu. To jest zmiana pokoleniowa. Uważajmy na siebie. A Hey Baby to jest świetna nowość. To jest dobra nowość. Bob Sinclair i Kesha.

0: 4 minuty i godzina 8 o pełnej informacyjnej flash. Będą informacje w sprawie pożaru na Mazowszu.
1: I dobre informacje dla tych, którzy poszukują aktualnie pracy.
0: Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
14: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
15: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
16: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
17: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
19: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Jest 8 w RMF Max, a to pora na Flash, Sport i Pogodę. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. Walka z pożarem lasu na Mazowszu może potrwać nawet kilka dni. Jak już wiecie z naszych fleszy, ogień objął ponad 100 hektarów w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu ponad 800 strażaków dojeżdżają kolejni. Jak podkreślają eksperci, to bardzo trudny teren, który trzeba dokładnie sprawdzać, by ugasić każdy skrawek.
2: W tej chwili pożar jest opanowany, ponieważ całą noc pracowały ciągniki, które oborwały ten teren i w tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, więc ona się będzie długo tam paliła.
1: Mówił Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a my do tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem dziś poznamy najnowsze dane o wzroście ceny w Polsce. Specjaliści szacują, że zobaczymy wzrost inflacji z 3,2% do 3,7%. To jest w pokłosie amerykańsko-irańskiej wojny.
3: Więcej płacimy za żywność, energię, a przede wszystkim za paliwa.
1: Wylicza Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers. Rada Polityki Pieniężnej może powoli zacząć myśleć o podwyżce stóp procentowych niestety, a to oznacza, że raty kredytów pójdą w górę. To teraz uwaga, mamy informacje dla wszystkich poszukujących pracy. No i to jest propozycja wyjątkowa. Polskie firmy z sektora kosmicznego szukają nowych pracowników. Z danych firm rekrutacyjnych wynika, że w ciągu roku ten sektor potrzebuje kilkunastu tysięcy osób. W Polsce jest teraz około 170 firm kosmicznych. Brakuje informatyków, elektroników, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, komunikacji, sztucznej inteligencji, obrazów satelitarnych, no i samego kosmosu. Na start można zarobić od 6 do 25 tysięcy złotych, a doświadczeni specjaliści mogą zgarnąć znacznie więcej. No, kosmos.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dziś polsko-polski pojedynek na French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. To walka, awans do trzeciej rundy turnieju. Początek o godzinie 12. A wczoraj w trzeciej rundzie zameldowała się Maja Chwalińska. Polka pokonała Belgijkę Alice Mertens 6-4, 6-0.
5: Pewno jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc.
1: Mówiła tenisistka. Odpadł natomiast Hubert Hurkacz. Walka z Francesem Tiafoe trwała prawie 5 godzin. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Wieczystej Kraków pokonali Polonię Warszawa 3-2. Decydujący mecz o awans w niedzielę z Chrobrym Głogów. A nasza reprezentacja jest już we Wrocławiu. Zgrupowanie rozpoczęte. Ekipa Jana Urbana w niedzielę zagra z Ukrainą.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Przed nami całkiem przyjemny dzień, bardzo słoneczny. W wielu miejscach kraju to słońce nie będzie miało specjalnej konkurencji. Jedynie na Suwalszczyźnie dziś może popadać, tam będzie ponuro. Natomiast jeśli chodzi o termometry, 20 stopni w Trójmieście, 22 zobaczymy w Warszawie, 23 stopnie to Katowice, 25 Wrocław, 26 Zielona Góra. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc nie powinien przeszkadzać. Ale weekend pod znakiem raczej zmiennej pogody będą i chmury, i słońce. Jutro 24-25 stopni.
6: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Bo wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
8: I właśnie dlatego o poranku najlepiej brzmi RMF Max. 5 po 8.

0: mamy tutaj bardzo silną drużynę osób, które kochają ten numer, bo to naprawdę jest świetny numer na rozpoczęcie piątku. I love it. Ikona Pop w RMF Max.
1: Tak, ja, Irek Jakubek i mój niewidzialny przyjaciel Asia Meus.
0: Jeszcze ja, a to jest nastroje.
1: No, super. 11 minut po godzinie 8. Rewolucja dzisiaj, słuchajcie, turniej na kortach Rolanda Garrosa zamienia się w turniej Polanda Garrosa.
0: Tak, bo dzisiaj w samo południe nasze dwie dziewczyny, Iga Świątek i Magdalinet, staną po przeciwnych stronach kortu, no i będą się mierzyć na odbicia i backhandy, forehandy.
1: A to jest coś więcej niż pojedynek Iga kontra Magda. Tak? To jest pojedynek makaronu z truskawkami i chińskich pierożków, bo tak dziewczyny zapytano o to, co najbardziej lubią jeść. Iga powiedziała makaron z truskawkami, a Magda powiedziała,
0: chińskie pierożki.
1: Można lubić jedno i drugie.
0: Można
1: oczywiście. My tak mamy, lubimy jedno i drugie. Kto by nie wygrał dzisiaj w samo południe meczycho, kto by nie wygrał, wygrywają nasi.

0: Nowiutka Olivia Rodrigo i Drop Dead w RMF Max. Hity na Maxa grają cały czas, także w piątkowy poranek.
1: 22 minuty po godzinie 8. Dzisiaj mamy dzień sąsiada, a właściwie sąsiada. Jak sobie sąsiad kupi nowy samochód, to nas bardzo cieszy.
0: Wiadomo.
1: Jak mu się zepsuje. Znaczy, w tym studiu nikogo.
0: Absolutnie.
1: Ale internet się śmieje z takich sytuacji, kiedy sąsiad sobie kupi nowy samochód i mu się zepsuje, a dzisiaj, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, to trzeba się zmienić ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód chwilę przed tym, jak mu coś padło.
0: Jesteście dzisiaj tym ostatnim dźwiękiem samochodu sąsiada. Zanim się samochód sąsiadowi zepsuł, nagrywacie to na głosóweczkę i wysyłacie na naszego maksowego Messengera teraz.
1: 4 wejściówki do parku rozrywki są do wygrania teraz.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
3: to wybrałabym prezent z Media Expert.
4: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
4: I wiele innych zabawek w super cenach.
5: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód sąsiada, kiedy się zepsuje, to...
2: Przekonująca jak nikt na świecie Karolina. Bardzo dziękujemy za tę głosóweczkę. W dzień sąsiada jesteście ostatnim odgłosem, jaki wydaje samochód, który sobie sąsiad kupił i ucieszył drugiego sąsiada tym zakupem, ale niestety no, samochód się zepsuł. Tak, to Mikołaj, odgłos psującego się drona. Akurat konkretnie, ale też prawie jak samochód.
3: Swój pomysł ma też Patrycja.
2: Patrycja.
3: Ojej.
2: Mój mechanik mówi, że w takich chwilach to problemy ze smarowaniem. To był kłopot ze smarowaniem, jak nic.
3: Ula.
2: Ula. O, tu wydech, bez wątpienia wydech. Cztery wejściówki do Energylandii.
3: Dzisiaj zdobywa Kamil.
2: Co jest?
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Spokojnie, jeśli słuchasz w samochodzie, to było w głośniku, a nie w twoim aucie. Luz.

0: hity na maksa robią weekend nawet w piątek w pracy. 18 minut przed godziną 9. Dobrze, że jesteście z porankiem RMF Max.
1: A to nie koniec dobrych wiadomości, bo są kolejne dla wszystkich, którzy kochają jagody.
0: To ja.
1: Ja też. Wiosenne przymrozki, jak się okazuje, jagodom nie zaszkodziły.

0: W lasach jest dużo jagód.
1: Tak, no niestety nie ma dużo w jagodziankach, ale... Można wziąć bułkę do lasu i coś samemu zrobić.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.

0: Aqui do Media Markt.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
2: I po reklamie.

0: praca w weekend to czysta formalność, dlatego ułatwiamy Wam życie, jak to tylko możliwe.
1: I coraz łatwiej, naprawdę coraz łatwiej wygrać u nas duże pieniądze.
0: Te widełki są super wąskie, ten korytarz prowadzący do dużych pieniędzy jest naprawdę wąski, ciasny, 14 470 za mało.
1: 14 488 za dużo.
0: No pewnie wiecie, ile jest w naszym szczęśliwym sejfie, jaka to jest ta najbardziej poszukiwana kwota w całym kraju.
1: Dlatego teraz zgłoście się do zabawy za dużo, za mało, najlepiej wysyłając hasło MAX pod 7327.
0: Zgłoście się wysyłając MAXa na 7327. Każdy taki MAX to szansa na coś pomiędzy 14 488
1: a 14 470.
0: Typujcie, grajcie, kasa do wzięcia jeszcze przed weekendem, tu w RMF Max. RMF Max.

doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu.

0: obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda. I po reklamie.

0: Minęła dziewiąta, więc czas na poranny flash. Słuchacie RMF Max, a przy mikrofonie Iwona Oszmaniec. Zaczynamy. Wracamy na Mazowsze. Jak już wiecie z naszych fleszy, od kilkunastu godzin trwa walka z pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. W akcji bierze udział ponad 800 strażaków. Sytuacja jest opanowana, ale działania mogą potrwać nawet kilka dni.
1: Trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, by ugasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
2: Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie. Są dymy, są jakieś zarzewia.
1: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu.
0: Tyle Michał Radkowski.
3: To jest RMF Max.
0: A teraz powiemy o akcji policji z Poznania i Szczecina, w których ręce trafiły 32 osoby biorące udział w ustawce pseudokibiców drużyn piłkarskich Lecha i Pogoni. O jakie starcie chodzi?
4: Chodzi o ustawkę, do której doszło w styczniu na jednym z mopów przy drodze ekspresowej S3. Policjanci po uzyskaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli zabezpieczanie materiału dowodowego, przede wszystkim dostępnych monitoringów, ponieważ część bójki odbyła się pod okiem kamer.
5: Prokurator z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia.
4: Mówi podkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszyscy zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem oraz zakazami stadionowymi.
0: A to był Beniamin Kubiak-Piłat. W RMF Max mamy dla Was najświeższe informacje z kraju. W porannym fleszu zaglądamy do Sopotu. Andrzej Poczobut zostanie honorowym obywatelem miasta. Za projektem takiej uchwały stoi prezydentka Sopotu. Radni zagłosowali za podczas ostatniej sesji.
6: Postawa Andrzeja Poczobuta jest takim dla nas wzorem postawy niezłomnej i przypomina nam bardzo mocno i wyraźnie o tym, co jest najważniejsze. Przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym, tylko wręcz przeciwnie. O tym, że wartością jest demokracja, że wartością są prawa człowieka.
0: Powiedziała nam Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. Oficjalne nadanie Poczobutowi tytułu honorowego obywatela miasta zaplanowano na 6 września w czasie koncertu w Operze Leśnej. Na koniec przenosimy się do Zakopanego, gdzie trwa ogólnopolski przegląd musztry klas wojskowych. Uczestnicy na co dzień trenują bez wytchnienia.
7: U nas treningi wyglądają tak, że mamy je kilka razy w tygodniu, po kilka godzin. Także jest naprawdę ogrom pracy.
8: Nogi troszkę bolą, przygotowania.
9: Tak, najczęściej nadgarstek, często kolana, barki, plecy, nawet głowa.
7: No, bardzo dużo potu trzeba było przelać.
8: Ale warto?
7: Warto, jak najbardziej.
0: Usłyszał w Stolicy Teatr Maciej Pałachicki. Wydarzenie odbywa się na Placu Niepodległości. Dziś zaplanowano najbardziej widowiskową część zawodów, czyli musztrę paradną.
3: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Niemal w całym kraju czeka nas przyjemny, prawdziwie wiosenny dzień. Zachmurzenie przeważnie niewielkie lub umiarkowane. Najwięcej słońca na południowym zachodzie, najmniej we wschodniej części Polski. Na termometrach od 18 stopni w Białymstoku do 26 w Zielonej Górze i Szczecinie. W centrum i na południu kraju słupki rtęci wskażą 22 kreski. Na Podlasiu mogą wystąpić przelotne opady. Warunki biometeo przeważnie obojętne. W ciągu dnia będą jednak poprawiać się na korzystne.
3: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
10: 9:04.
11: A jakbyście szukali pomysłu na jutro, to jest fajne święto jutro.
10: Jakie święto?
11: Dzień ziemniaka.
10: A, no to obowiązkowo frytki. A dzisiaj jest dzień sąsiada.
11: To się łączy.
10: Absolutnie tylko pod względem tego, że... Z sąsiadem można iść na frytki, czego wam bardzo serdecznie życzymy. Ciao!

0: Piątek ten numer brzmi jeszcze lepiej. Ale Farben i Irene Miller, Body Talk na chwilę po dziewiątej w RMF Max. No i daliśmy radę, jesteśmy już jedną nogą w weekendzie. Ogarniamy ostatnie ważne tematy i za parę godzin odpalamy ostatni weekend maja. Tutaj byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie, dzień dobry. Dzisiaj z jeszcze większą przyjemnością potowarzyszę wam do 13. Zapraszam.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

Jeszcze chwila, jeszcze moment. I też tak jak Cymsu będziemy mogli mieć wygwizdane "No co ty?" i Oskar Cyms gra na antenie RMF Max. Tak wypadło, że weekendem pożegnamy ten miesiąc. No i w sumie niekoniecznie przysłowie "w maju jak w raju" się w tym roku sprawdziło. Ta majowa pogoda była dość zmienna, a te dwa ostatnie dni też przyniosą ze sobą sporo pogodowych zawirowań. W weekend nad Polskę ma wkroczyć front atmosferyczny, miejscami niosący sporo deszczu i burze. Mimo to jutro temperaturowo całkiem przyjemnie, maksymalnie od 20-21 stopni Celsjusza na wschodzie do 23-24 na zachodzie. W sam raz na jakiegoś majówkowego pożegnalnego grilla, co nie? A tymczasem ja na ruszt już wrzucam kolejne hity na maksa. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Teraz, a za chwilę John Sumidi, The Chainsmokers, All the Time.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Witam Was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażacie to sobie? Więcej Wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie, jaką jedną rzecz chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły na rmfmax.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Key do Media Markt.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Finos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Niemal w całym kraju czeka nas przyjemny, prawdziwie wiosenny dzień. Zachmurzenie przeważnie niewielkie lub umiarkowane. Najwięcej słońca na południowym zachodzie, najmniej we wschodniej części Polski. Na termometrach od 18 stopni w Białymstoku do 26 w Zielonej Górze i Szczecinie. W centrum i na południu kraju słupki rtęci wskażą 22 kreski. Na Podlasiu mogą wystąpić przelotne opady. Warunki biometeo przeważnie obojętne. W ciągu dnia będą jednak poprawiać się na korzystne.

takimi artystami możemy być spokojni o przyszłość polskiej muzyki. Kuban i Zalia Kyoto za nami w RMF Max. Z kolei jeśli chodzi o przyszłość cen paliw, to rząd przedłużył obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca. Poprzednie rozporządzenie zakładało, że program CPN, czyli ceny paliwa niżej, miał obowiązywać do końca tego miesiąca. Także jeszcze ten najbliższy długi weekend załapiemy się na tańszą wachę. Dziś 95,616 za litr, dieselek 6,37. No a teraz jak dacie głośniej maksa, to załapiecie się na naszą nowość. Dub Dogs, Fizo i Zark w numerze How Does It Feel. Polecam gorąco wam do nagrania.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Vakcine.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Dziś w wielu miejscach kraju sporo słońca i przejaśnień. Opady raczej nam nie grożą. Najchłodniej będzie w Gdańsku. Tam 17 na plusie. W centrum Polski termometry pokażą około 23 stopni, a najcieplej ma być w Krakowie. Tam słupki rtęci wskażą nawet 26 kresek. Wiatr chwilami silniejszy, szczególnie na północy. Ciśnienie w kraju stabilne, a biometr przeważnie obojętny lub korzystny. Pogoda sprzyja więc spacerom i aktywności na świeżym powietrzu.
1: Minęła 10 w piątek. Tutaj cały czas byle do obiadów RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy, w którym teraz pięknie zaśpiewa nam Bledka. Piotrek Świderski, cześć ponownie, hej!

0: Milki to można sobie tak na luzie popijać kawusie w pracy, szczególnie przy piątku. Just the way you are w remiksie Davida Getty za nami w RMF Max. Słuchajcie, to już dziś. Koniec miesiąca się zbliża, więc możliwe, że dzisiaj wleci wypłata. Dlatego przy okazji dajcie może jakieś brawka dla waszej księgowej. Nie każdy bohater nosi pelerynę, co nie? A ja tu jeszcze proponuję szybki ekstra przelew od RMF Max, taką max premię, bo przecież ponad 14 tysięcy jest do wzięcia w zabawie za dużo, za mało. Widełki są już naprawdę turbo wąskie, 18 ziko różnicy, więc jeśli chcesz wbić się do finału i strzelić, to ślij teraz SMS-a z hasłem Max na 7327 za 3,69 albo kliknij temat na rmfmax.pl, tam ogarniesz wszystkie szczegóły. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: I po reklamie.

Aicio, TV Simon i Palar, California Love w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowy dzień, w którym miłością możecie obdarzyć swojego sąsiada. 29 maja to Europejski Dzień Sąsiada. Wiem, że pewnie u wielu z was może być z tym ciężko, no ale chociaż jakiś uśmiech, jakiś dzień dobry, może cześć, powiecie, jak się akurat będziecie mijać. Z kolei ci, którzy mają dobre relacje, już są pewnie umówieni po pracy na jakąś piątkową posiadówę. My jak coś też się chętnie wprosimy z samymi hitami na maksa. Pamiętajcie, że wieczorowo gramy szczególnie solidne bęgery. Na przykład takie jak ten od Christiana Marciego. Fast Cars and Superstars, teraz byle do obiadów RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super! Nis!

0: nowe hity cenowego show na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: I po reklamie.
8: Max dowozi.
10: Ale akcja!
8: RMF Max. Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Dziś w wielu miejscach kraju sporo słońca i przejaśnień. Opady raczej nam nie grożą. Najchłodniej będzie w Gdańsku. Tam 17 na plusie. W centrum Polski termometry pokażą około 23 stopni, a najcieplej ma być w Krakowie. Tam słupki rtęci wskażą nawet 26 kresek. Wiatr chwilami silniejszy, szczególnie na północy. Ciśnienie w kraju stabilne, a biometr przeważnie obojętny lub korzystny. Pogoda sprzyja więc spacerom i aktywności na świeżym powietrzu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Uwielbiam vibe tego kawałka. Bubble Tea, Quebo na Fide i Daria Zawiał w Za Nami w RMF Max. Na koncert Quebo po jego oficjalnym zakończeniu kariery muzycznej może być już ciężko, ale za to w ten weekend jego dobry ziom gra w Tauron Arenie w Krakowie. Mowa tu oczywiście o Taco Hemingwayu, na którego trasę rozdawaliśmy wam już bilety na naszej antenie. No i mogę wam obiecać, mogę was zapewnić, że takich zaproszeń na najgorętsze wydarzenia sezonu będziemy mieć dla was jeszcze więcej. Co tu dużo mówić. Po prostu warto słuchać Maxa i śledzić naszego Instagrama. Tam na bieżąco informujemy was o wszystkim.

0: w RTV EURAGD. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
2: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny! Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś!
6: W Worldbox! To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
1: Playlista, co zrobi ci dzień.
15: Niech się dzieje.
1: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Początek weekendu w całym kraju przyniesie sporo słońca i przejaśnień. Meteorolodzy na razie nie przewidują opadów. Najchłodniej w Gdańsku, 17 stopni. W centrum i na zachodzie termometry pokażą od 21 do 25 kresek, a najcieplej ma być w Krakowie. Tam nawet 26 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, zwłaszcza na południu i północy. Ciśnienie dość wysokie, ale stabilne, a biometr przeważnie korzystny. Warto więc wybrać się na dłuższy spacer.
17: Kolejny flash i pogoda w samo południe, a teraz w RMF Max wracamy do muzyki, bo to przecież ona jest u nas najważniejsza. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli męskie granie orkiestra, rozpocznie 11 w programie Byle do obiadu. Piotrek Świderski, jestem z wami jeszcze do 13. Cześć.

0: Można się zanurzyć, a nawet zadłużyć po uszy w tym numerze. Dive Into Me, Alok i Khalid przed momentem w RMF Max. Na naszej playce w kolejce czekają już Katy Perry, Dawid Podsiadło, a także Eben. Takie właśnie muzyczne towarzystwo ogarnąłem wam na kolejne minuty piątkowej zmiany. Zostańcie z nami koniecznie, bo piątek w Maxie dopiero się rozkręca.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: Tak już jest, niskie ceny i świeże.

0: Że filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

Jeszcze przedpołudniowo tak bardzo przyjemnie płyniemy sobie razem z Ebenem. Tak brzmi jego wielki hit Hertz w RMF Max. A teraz coś w temacie latania, bo Rafał Brzoska, prezes InPostu, proponuje rozwiązanie, które może zmienić sposób pakowania na wakacyjne wyjazdy i przy okazji też może zagrać na nosie wszystkim liniom lotniczym. Od teraz w naprawdę przystępnej cenie, trochę ponad 5 dyszek, za tyle właśnie możecie wysłać swój bagaż paczkomatem do kraju, w którym będziecie tymczasowo przebywać. Usługa jak na razie działa we Francji, Hiszpanii i chyba we Włoszech, jak dobrze pamiętam. No i co? W końcu już nie trzeba będzie ubierać na siebie dwóch bluz, trzech t-shirtów i czterech par skarpetek do samolotu, jak będziecie się wybierać na jakiegoś city breaka.

0: Chyba nie tylko my się cieszymy, że już jest piątek. Bounce'a Magnetic w RMF Max. W ogóle to, słuchajcie, może być ten piątek, ten dzień, w którym po prostu weźmiesz od nas kasiorę. Mamy ponad 14 tysięcy, a ja dostałem teraz właśnie zielone światło na kolejną dzisiaj rundę bonusową. Uwaga! Od teraz masz 10 minut, żeby wejść do zabawy o fajny hajs z mocą 303 losów w cenie jednego zgłoszenia. Wystarczy, że wyślesz jedną wiadomość, jeden SMS z hasłem MAX pod 7327 za skromne 369. Tylko jak do ciebie zadzwonimy i w finale zapytamy o pieniądze, to pamiętaj, że 14 470 zł to za mało, a 14 488 to już za dużo.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
7: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Sporo słońca i przejaśnień. Meteorolodzy na razie nie przewidują opadów. Najchłodniej w Gdańsku, 17 stopni. W centrum i na zachodzie termometry pokażą od 21 do 25 kresek, a najcieplej ma być w Krakowie. Tam nawet 26 stopni. Wiatr chwilami silniejszy, zwłaszcza na południu i północy. Ciśnienie dość wysokie, ale stabilne, a biometr przeważnie korzystny. Warto więc wybrać się na dłuższy spacer.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: RMF Max.
6: RMF Max.
5: RMF Max.

doskonale wie jak zrobić, żeby czas się zatrzymał. Somber z kawałkiem Back to Friends za nami w RMF Max. A za chwilę trochę przyspieszymy i wrzucimy piąty, a nawet i szósty bieg, bo Gibbs wiedzie ze swoim marcowym singlem Win. A tak w ogóle dzisiaj dzień premiery jego kolejnego albumu w tym roku. Krążek nosi tytuł Nurt i ma być nowym otwarciem w jego karierze. No to w takim razie trzeba będzie posłuchać, co tym razem tam dla nas Mati przygotował. A tymczasem zgodnie z obietnicą teraz Win na falach Maxa.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: prognozach na dziś sporo słońca i przejaśnień, chociaż miejscami pojawi się więcej chmur, zwłaszcza na wschodzie kraju. Tam w drugiej połowie dnia może też przelotnie popadać. Najchłodniej ma być w Gdańsku i Suwałkach. Słupki rtęci wskażą u Was okolice 16 kreski nad zerem. W centrum na termometrach 23, a na południu i zachodzie Polski 25 stopni. Podmuchy wiatru wyczuwalne, szczególnie na Mazowszu i w Wielkopolsce. Ciśnienie w całym kraju dość wysokie, a biometr przeważnie korzystny.
1: Hity na maksa. Jest pięknie, minęła 12, mamy piątek i pewnie niektórzy z Was już wystartowali z ostatnim majowym weekendem, a ci, którzy jeszcze w pracy, niech się nie martwią, bo najbliższa godzina zleci błyskawicznie przy najlepszych hitach na maksa. Tu cały czas RMF Max i byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski, zapraszam do 13. Jestem jeszcze za sterami.

0: Przy takich brzmieniach można troszeczkę odlecieć. Eben ze swoim Hello w RMF Max. No a teraz możesz odpalić wyobraźnię i pomyśleć sobie, co byś zrobił, co byś zrobiła, mając ponad 14 tysięcy ekstra. To może być długi weekend w jakimś wypasionym hotelu, albo może jakiś remoncik. Sam zdecydujesz, jak już odgadniesz, ile dzisiaj kasy jest do wzięcia. A jesteśmy już mega blisko, bo wiemy, że 14 470 zł to za mało, a 14 488 to za dużo. Zadanie jest bardzo proste. Nie wyciszamy dźwięków i odbieramy wszystko jak leci, bo to nie fotowoltaika będzie dzwonić, a bardzo możliwe, że Dawid Miązek z kasą. Tylko żeby mógł wylosować twój numer, zgłoś się teraz za 3,69 SMS-owo z hasłem MAX na numer 7327 albo online przez rmfmax.pl. MAX 7327 albo rmfmax.pl. 14 tysięcy złotych, ponad 14 tysięcy złotych może już dzisiaj wylądować na twoim koncie.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
15: I po reklamie.

Faktycznie, ale jakże fajnie klimatycznie. To Metzner w numerze Gotham na antenie RMF Max. A jak przyjemnie będzie jutro zasiąść przed telewizorem, wyłożyć nogi i odpalić sobie finał Ligi Mistrzów. W tym roku o tytuł najlepszej drużyny w Europie powalczy zwycięzca zeszłorocznego finału Paris Saint-Germain oraz Arsenal Londyn. No i jeśli jesteście przyzwyczajeni, że takie spotkanie rozpocznie się w okolicach godziny 21, to tym razem ten wielki piłkarski spektakl został przełożone na trochę wcześniej. Uwaga, pierwszy gwizdek rozbrzmi o 18. Także lepiej sobie ustawcie jakieś przypomnienie w telefonie, żebyście przypadkiem nie przegapili. Jak podano w oficjalnym komunikacie, wcześniejszy start spotkania ma być bardziej przyjazny dla rodzin. Słyszysz, żono? To ja może jeszcze tych dwóch kumpli zaproszę na ten meczyk, okej? Bo przecież oni dla mnie są jak rodzina.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: W prognozach na dziś sporo słońca i przejaśnień, chociaż miejscami pojawi się więcej chmur, zwłaszcza na wschodzie kraju. Tam w drugiej połowie dnia może też przelotnie popadać. Najchłodniej ma być w Gdańsku i Suwałkach. Słupki rtęci wskażą u Was okolice 16 kreski nad zerem. W centrum na termometrach 23, a na południu i zachodzie Polski 25 stopni. Podmuchy wiatru wyczuwalne, szczególnie na Mazowszu i w Wielkopolsce. Ciśnienie w całym kraju dość wysokie, a biometr przeważnie korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrolit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Hity

ale co, ma ten numer ciągle znakomicie się sprawdza za kółkiem. Duke Dumont, Ocean Drive, przed chwilą w RMF Max. W takim właśnie wajbie dzisiaj finiszujemy z piątkowym Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy wróci w poniedziałek po 9:00, a kolejne godziny piątkowego popołudnia spędzicie już z Dawidem Miąskiem, który po 13:00 odpala i wszystko gra. Będą hity na maksa, będzie kasa i oczywiście dobre towarzystwo, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. Piotrek Świderski, wielkie dzięki za dziś i do usłyszenia, do następnego. Wpadnę jeszcze tu w niedzielę po 9:00. Hej, cześć!

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Najlepiej zmiksowana playlista.
15: Say no more.
14: RMF Max. Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Dziś pogoda jak na zamówienie. W większości rejonów kraju na niebie pojawi się sporo błękitu i przebłysków słońca. Jedynie na wschodzie Polski zachmurzenie będzie nieco większe. Możliwe też, że przelotnie popada. Tam na skali pojawi się 15 nad zerem. W Trójmieście na termometrach 18 kresek, w centrum 20, a na południu i zachodzie aż 25. Wiatr dość silny, głównie na Mazowszu i w Wielkopolsce. Ciśnienie w całym kraju podwyższone, ale biometr przeważnie optymalny. Meteopaci odetchną zatem z ulgą.
18: Czasem się mówi bratobójczy pojedynek, no to teraz mamy siostrobójczy pojedynek. Iga Świątek prowadzi po pierwszym secie z Magdą Linet 1-0, ale cały czas zacięta walka. Będziemy trzymać w RMF Max ręce na pulsie. Rękę na pulsie. Dawid Miązek, dzień dobry, witam was w piątek, piąteczek, piątunio. I linią z Eli Golding na przywitanie.

0: co mówi wasze ciało? Body Talk. Ale Farben i René Miller w RMF Max. Moje ciało, oprócz tego, że coś tam wspomina, że przydałaby się wizyta u fizjoterapeuty, to jeszcze mówi każdym swoim fragmentem, że weekend się zbliża. No i słuchajcie, jak jest weekend? To wiadomo, my też nie będziemy czekać do ostatniej chwili z finałem zabawy za dużo, za mało, tylko no już za mniej niż godzinkę chyba będziemy do was dzwonić. Z prostą sprawą, z prostym pytaniem. Chcesz wygrać ponad 14 tysięcy złotych? No to śmiało zgaduj, ile kasy jest ukryte na naszym koncie. Dokładnie wiemy, że to jest kwota między 14 470 zł a 14 488, czyli już tak wąziutko już. No tylko strzelić i trafić. No to co, ty nie trafisz? Pewnie, że trafisz. A nawet jak nie trafisz, to i tak 500 stówek wpada za sam strzał. I to już was powinno przekonać, żeby wejść do gry, ale jeżeli jeszcze nie przekonało, to słuchajcie, podbijam stawkę. Ostatnia dzisiaj, ostatnia w tym tygodniu, kto wie, może ostatnia w ogóle, runda bonusowa. 307 razy mnożę od teraz przez najbliższe 7 minut wasze wszystkie zgłoszenia. Tylko 7 minut. Więc hasło Max, ślij pod 7327 za 3,69 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Dołącz do gry jak najszybciej. No jak będziemy dzwonić, to koniecznie odbierz telefon, bo to mega ważne. I potem jak ktoś będzie pytał, no ale jak ty zgarnąłeś, te 14 koła ponad? No właśnie w ten sposób. SMS z hasłem Max pod 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: I po reklamie.

Turn the Lights Off, Just Jack Style i Jon. A słuchacie oczywiście RMF Max. Nie wiem, czy słyszeliście już, ale dzisiaj jest, słuchajcie, Dzień Sąsiada. No, panie sąsiedzie, sąsiad, dawaj na grilla. Albo sąsiedzie, nie można trochę ciszej? No, takie są mniej więcej nasze interakcje z sąsiadami. A jak to u was wygląda? Jak tam wasze relacje z sąsiadami? Dobrze, lepiej, a może gorzej niż źle? Słuchajcie, mam pomysł. Podzielcie się jakąś krótką historyjką z sąsiadem albo sąsiadką w roli głównej. Może pomogli w trudnej sytuacji, a może wręcz przeciwnie, macie sąsiadów z koszmarów. Kto mnie najbardziej zaskoczy tą sąsiedzką historią, to na pewno jakieś gadżety RMF Max się znajdą. Piszcie na 3001 SMS-a, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo dajcie znać na messengerku RMF Max. Można też napisać, można coś nagrać, to już jak wolicie. Historia z sąsiadem albo sąsiadką, albo sąsiadami w roli głównej. Czekam na 3001 i na messengerku. Gadżety RMF Max też czekają. Bledka z nami i dwa dni.

0: to sobie słowa nowość od Olivii Rodrigo, Drop Dead w RMF Max. W pierwszym secie nasza siostrobójcza walka była bardzo zacięta. W drugim wygląda na to, że Iga Świątek włączyła piąty bieg. No jest to krokot zwycięstwa z Magdą Linet na kortach Rolanda Garrosa. Aż to muszą biegać w upale, chociaż u nas też ciepełko. Jak to będzie wyglądać przez resztę piątku i weekend, o tym za chwilę w prognozie pogody. A po prognozie Avicii, Waiting for Love.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kastorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Dziś pogoda jak na zamówienie. W większości rejonów kraju na niebie pojawi się sporo błękitu i przebłysków słońca. Jedynie na wschodzie Polski zachmurzenie będzie nieco większe. Możliwe też, że przelotnie popada. Tam na skali pojawi się 15 nad zerem. W Trójmieście na termometrach 18 kresek, w centrum 20, a na południu i zachodzie aż 25. Wiatr dość silny, głównie na Mazowszu i w Wielkopolsce. Ciśnienie w całym kraju podwyższone, ale biometr przeważnie optymalny. Meteopaci od

0: Ophelia, Taylor Swift, The Fate of Ophelia właściwie w RMF Max. Gips za chwilę, Kukon i Jonathan, czyli świetna nowość w RMF Max, ty masz. Ale słuchajcie, a propos nowości, takie fajne premiery, my zagramy dzisiaj w kanale nadawczym, ja już słyszałem. Bibi Rexha z Davidem Guettą łączą siły w numerze Sad Girls. Ten numer zagramy po 17. No i nowość od twórcy Graceland Earboxa, Babylon, tym razem premiera po 19. A o 14, czyli już za chwilę, flash i pogoda.
1: To jest nowość.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
9: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
10: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Rzućmy okiem na mapę meteo. Spora dawka słońca dziś w większości regionów. Wyjątkiem będzie wschód kraju z nieco większym zachmurzeniem i możliwymi przelotnymi opadami. Termometry pokażą 15 stopni na wschodzie, 18 w Trójmieście, 20 w centrum i aż do 25 na południu i zachodzie kraju. Wiatr przeważnie umiarkowany. Silniej powieje na Suwalszczyźnie i w Lubelskiem. Ciśnienie wciąż podwyższone, ale biometr ma nam sprzyjać.
1: Tenisowe emocje już co prawda za nami, brawa dla Igi i brawa dla Magdy za piękną walkę, ale za to emocje finałowe przed nami, bo w tej godzinie finał zabawy za dużo, za mało, już niedługo. A na razie emocje muzyczne, Pink Panthers i Zara Larsson, Dawid Mięzek i Wszystko Gra, zapraszam.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: i 12 to 12 w RMF Max. I teraz słuchajcie, co powinieneś teraz zrobić, jeżeli zgłaszaliście się dziś do zabawy za dużo, za mało. Po pierwsze, czy telefon pod ręką jest? Jest. Czy są wszystkie kreski zasięgu? Są. Czy nie jest wyciszony? Nie jest. Dobra, no to wszystkie warunki spełnione. Jeszcze jak wam teraz będzie, nie wiem, szef, teściowa zawracać głowę, albo koleżanka akurat jej się zbierze na jakieś ploty, to nie odbieramy, tylko od RMF Max odbieramy. Za plus minus 10 minut finał zabawy za dużo, za mało. A za chwilę z nami będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Wyj głośniej.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i czas na finał, finał zabawy Za Dużo, Za Mało w RMF Max. Ja już tam sobie powtarzam, trenuję rozmowę, ale tu jak mawiali trenerzy piłkarscy kiedyś w Polsce, tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić i rozdawać pieniądze. No to dzwonimy i czekamy w takim razie na połączenie z kimś z was. O, jest sygnał, bardzo dobrze. Przypominam, 14 tysięcy złotych ponad. Dokładnie wiemy już, że 14 470 zł to jest za mało, a 14 488 to jest za dużo. No to czekamy na kogoś, kto odgadnie kwotę i zabierze ją dla siebie, ale właśnie czekamy 6 sygnałów, a to był sygnał numer 5. No to teraz sygnał 6. No i żeby się udało, to teraz tak last minute powinniśmy usłyszeć jakieś halo, ale chyba nie usłyszymy. No niestety. Szkoda, słuchajcie, bo to kolejny nieodebrany telefon, czyli kaska była tak blisko, wystarczyło przeciągnąć na tą zieloną stronę słuchaweczkę i byłoby pięknie, bo już za samo odebranie telefonu 500, a mogłoby być nawet bardzo pięknie, bo ponad 14 tysięcy złotych przecież do rozdania jest. No i cóż, skończy się na 100 w ramach nagrody pocieszenia i szansa na zgarnięcie tych ponad 14 tysięcy złotych przechodzi na poniedziałek. I możesz sobie zrobić bardzo przyjemny poniedziałek, a od razu dzięki temu bardzo, bardzo przyjemny długi weekend, który w przyszłym tygodniu przecież jest. No to co? No to wysyła SMS-a, co ci szkodzi? Za 3,69 tyle co nic, a w zamian ponad 14 tysięcy złotych. SMS z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl i odbierz telefon w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice. Tęsknisz z jakimiś z ekipy? Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie Dusze. Haj Papi, Ada Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda. I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Klan B, PZ Matej Kazba Łagany, to jest RMF Max, a ja cały czas sprawdzam wasze historie z sąsiadami, które nam tutaj podrzucacie. Na przykład ktoś niepodpisany SMS. Sąsiad podczas odśnieżania dachu zaczepił się o komin i nie mógł się odczepić, a że miał czerwoną kurtkę, wyglądał jak święty Mikołaj. Pomoc nadeszła szybko i go z drugim sąsiadem odczepiliśmy. Piękne. Agnieszka jest z nami. Ty się pochwal swoją historię z historią z sąsiadami.
1: Rozchodziłam się z moim mężem, wtedy był jeszcze moim chłopakiem, poniosłem nas emocje. Stwierdziłam, że nie będzie jak na jego dzień wcześniej przygotowanego bigosu. Jak otworzyłam okno z trzeciego piętra, no to ten bigos nie wyleciał całkowicie z gara, tylko poleciał po elewacji i wszystkim sąsiadom w pełni po oknach. No, wtedy mi to za specjalnie nie przeszkadzało, ale jak żeśmy się pogodzili, no to trzeba było chodzić wszystkich przez reszę, teraz z czekoladą.
0: Coś pięknego. Agnieszka, lecą do ciebie gadżety RMF Max, ale nie wyrzucaj już więcej bigosu przez okno, dobra?
1: Nie, już teraz mieszkam na parterze w domu.
0: No to może i dobrze. Dajcie znać, jak tam u was historie z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Max.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
14: Czas na flesz sportowy. Rafał Młynarski, zapraszam. Miga Świątek gra dalej we French Open. Polka pokonała Magdalinetę 6-4, 6-4 i zameldowała się w 1/8 finału turnieju w Paryżu. Mecz był wyrównany, ale końcówki setów należały do Igi. W niedzielę zagra o ćwierćfinał z Ukrainką Martią Kostiuk. Za nami trening piłkarskiej reprezentacji Polski przed niedzielnym spotkaniem z Ukrainą. W kadrze jest nasz kapitan Robert Lewandowski, który ostatnio wspominał, że nie wie jeszcze, kiedy zakończy przygodę z reprezentacją. Kariery nie kończy też Leo Messi. Właśnie został powołany do kadry Argentyny na zbliżający się mundial.
13: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
15: Początek weekendu przyniesie nam sporo słońca i tylko miejscami więcej chmur. Najchłodniej będzie w Trójmieście. 17 stopni na termometrach. W centrum kraju słupki rtęci wskażą 23 kreski, a najcieplej ma być w Krakowie i okolicach. Tam nawet 25 stopni. Niewykluczone, że pokropi w Białymstoku i Lublinie. Momentami powieje nieco mocniej, zwłaszcza w Łódzkiem i Kielcach. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na razie na wysokim poziomie, ale później zacznie spadać.
16: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Hity nam.
17: Pogoda to jedno, ale klimat nam się robi coraz bardziej weekendowy. No to w ten weekendowy klimacik jeszcze bardziej wprowadzą nas teraz Bibi Rexha i Faithless numerem New Religion. Dawid Miązek, a to jest program I Wszystko Gra. Zapraszam.

0: Beautiful. Tytuł kawałka taki, że od razu wiemy, co powiedzieć po posłuchaniu Beautiful. Anima i Jodzie w RMF Max. Za chwilę te piękne i nie mniej piękne historie o sąsiadach. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada. Podsyłajcie na 3001 albo na Messengera RMF Max. Można głosówkę nagrać. Są gadżety RMF Max do wzięcia. Za chwilę będzie na przykład historia starszego małżeństwa z dużą werwą.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super!

0: cieszą na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: I po reklamie.

0: Na szeroką wodę zabrała nas Roxy z Faustem. Słuchacie RMF Max. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada. Z tej okazji zbieramy wasze historie o sąsiadach. Jak tam żyjecie z sąsiadami? Tutaj na przykład aż serduszko rośnie. Proszę, pomagam dwóm sąsiadkom. Jedna po 80, druga 99 lat. No to brawa za dobre uczynki, ale są mniej przyjemne historie. Tutaj opisujecie w SMS-ach na Messengerku na przykład kłótnie z sąsiadami. I tu uwaga, chyba rekord. Od 30 lat jesteśmy pokłóceni z sąsiadami i jego matką non-stop jakieś awantury. A propos sąsiadów, taką głosóweczkę podesłał nam Michał.
1: Miałem kiedyś sąsiadów, dosyć starsze już małżeństwo. Co drugą noc w nocy strasznie hałasowali. My mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, oni mieszkali na drugim, więc wszyscy pod, nad i obok słyszeli tych sąsiadów, jak się pieszczą w nocy. Ale jak ja w południe włączyłem muzykę w czasie sprzątania, to przychodził i pukał do mnie, że ja mu się nie daję wyspać.
0: No bo jak był w starszym wieku, no to tyle go kosztowało, że to musiał potem odesłać przecież, nie? Ale co drugą noc, słuchajcie. I to na starość mają ludzie zdrowie. Do Michała lecą gadżety RMF Max. Wy jak chcecie, to też podeślijcie jakąś historię z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Max. A z nami teraz Tame Impala, Genie i Dracula.

0: Pauza i Magnetic. To jest RMF Max. Ja wiem, że trochę to brzmi jak żart, ale tak, dobre wiadomości dla kierowców, słuchajcie. Albo inaczej, dobra i zła wiadomość. Zła jest taka, że 95 średnio 6,27, a diesel 6,50. A dobra, że to są najniższe ceny od marca, czyli od inwazji na Iran. Czyli dalej płaczemy przy tankowaniu, ale już trochę mniej. Że co? Mówicie, że cały czas za drogo? No, to trzeba było zostać posłem i mieć kilometrówki.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: Tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Początek weekendu przyniesie nam sporo słońca i tylko miejscami więcej chmur. Najchłodniej będzie w Trójmieście. 17 stopni na termometrach. W centrum kraju słupki rtęci wskażą 23 kreski, a najcieplej ma być w Krakowie i okolicach. Tam nawet 25 stopni. Niewykluczone, że pokropi w Białymstoku i Lublinie. Momentami powieje nieco mocniej, zwłaszcza w Łódzkiem i Kielcach. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na razie na wysokim poziomie, ale później zacznie spadać.

0: Graceland od Earboxa w RMF Max, a po 19 w kanale nadawczym zagramy premierowo nowy numer od Earboxa Babylon. Nie przegapcie. No i nie przegapcie wjeżdżającego na YouTube RMF Max o 20 nowego odcinka podcastu Bratnie Dusze, tym razem z Murcik, z uczestniczką tej pierwszej oryginalnej ekipy. Będą wspominki, ale o związkach też dużo będzie. No i najpikantniejsze fragmenty Bratnich Dusz jutro po 10 na antenie RMF Max. Zapraszam w imieniu swojej Mady Krysian i Agaty Świderskiej po 10.
1: To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: I po reklamie.
17: Wiesz co dobre?
18: Tak się gra!
17: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Niemal w całym kraju mamy dziś przyjemną, iście wiosenną aurę. Na północy, południu i w centrum na niebie utrzyma się przewaga słońca. Nieco więcej chmur w zachodniopomorskiem i lubuskiem. W Suwałkach i Białymstoku najchłodniej. Tam słupki rdęci wskażą wieczorem 13 na plusie. Cieplej w Małopolsce. Tu na skali pojawi się 16 kresek. W Zielonej Górze i Wrocławiu 21 stopni. Ciśnienie wciąż lekko podwyższone, ale biometr nie powinien na nas negatywnie wpływać. Opady raczej nam nie grożą.
20: 16 na zegarach, więc co przed chwilą powiedzieli sobie pod nosem, a może nawet wykrzyknęli ci, co kończą pracę o 16. Nareszcie, nareszcie do domu, nareszcie weekend, nareszcie na grilla, nareszcie cokolwiek. No to my też zaczynamy od nareszcie. Męskie granie, orkiestra. Dawid Miązek i Wszystko Gra. Jestem z wami do 17. Zapraszam.

Save My Love, Kygo, Quality Griffin, to jest RMF Max. Jest, wiecie, pewien influencer sportowy z Argentyny zrobił taką akcję, że szukał uczestnika Mistrzostw Świata w piłce nożnej nadchodzących, który ma najmniej obserwujących na Instagramie. No i znalazł, był to Nowozelandczyk Tim Payne, który ma niespełna 5000 obserwujących. Znaczy, miał 5000 obserwujących, bo po tym jak ten influencer zachęcił do obserwowania go, to teraz ma już 1,5 miliona, czyli awansował na poziom topowych gwiazd piłki nożnej. Jeszcze się mundial nie zaczął, jeszcze żadnego meczu nie rozegrali, nawet kopnąć piłki nie zdążyli, a on już awansował. Można? Można. No, mnie na mundialu co prawda nie będzie, ale słuchajcie, jakby ktoś chciał mnie zaobserwować na Instagramie, to zapraszam, Dawid Miązek. Nie musi być tam od razu 1,5 miliona, to dajmy spokój, 1 milion wystarczy.

0: Gibbs i Win w RMF Max. Od razu chce się przyspieszyć przy tym kawałku, jak siedzimy za kółkiem, chociaż jak stoimy aktualnie na wylotówce z miasta, to się za bardzo nie naprzyspieszamy. Za chwilę numer z innej bajki, ale taki, który też podkręci trochę tempo. Andy Dusty, Harris, Zokaria, a za parę minut wracamy do waszych sąsiedzkich historii. Będzie m.in. o takiej sąsiadce, którą każdy chciałby mieć.
1: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wolnary!
6: Kto?
7: Wolnary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Gotham od Metznera, to jest RMF Max, a my wracamy do waszych fajnych, niefajnych historii z sąsiadami. To jest fajna. Mateusz napisał, jakiś czas temu sąsiad szukał kota, okazało się, że wszedł na naprawdę wysokie drzewo i zamiast straży pożarnej trzech sąsiadów, dwie drabiny i jeden uratowany kociek. I pięknie. A tu z kolei z innej bajki trochę. Sąsiad jest zapalonym stolarzem, przeszedł na emeryturę i cały dzień, nawet w zimę, na dworze wycina piłką elektryczną konstrukcję z drewna. Ale przynajmniej mebelki za czekoladę wam ogarnie albo coś. A tutaj jeszcze Paulina i jej historia super sąsiadki. Proszę bardzo, Paulina, dajesz.
1: Tak, mamy taką sąsiadkę jak dawniej, taką, o której o godzinie 20 można zastukać po dwa jajka i szklankę cukru i zawsze wesprze. A i właśnie mieliśmy taką przygodę, że kiedyś podczas wakacji pilnowała nam mieszkania i doglądała tarasu. Aha. No i gdy pytaliśmy, czy wszystko okej, to mówiła, że tak. No a po powrocie okazało się, że nasza ratanowa sofa została wywiana przez wiaterek z 6. piętra.
0: Wow.
1: No i tutaj nasza sąsiadka też stanęła na wysokości zadania i ją z parteru na 6. piętro z powrotem wtargała.
0: Ło, co za dziewczyna. Mam nadzieję, że ją wynagrodziliście jakąś czekoladką czy czymś.
1: Oczywiście, że tak.
0: Pozazdrościć sąsiadki, jak ma na imię?
1: Dominika.
0: To pozdrawiamy, a do ciebie, Paulina, lecą gadżety RMF Max.
1: Ale super, fajnie, bardzo dziękuję.

0: Taneczny klasyk od Dawida Tawary. Jeżeli dobrze pamiętam, to tak naprawdę jego jedyny duży hit, no ale jaki. If You Don't Know My Name, to jest RMF Max oczywiście i powoli już się z wami żegnam, bo do 17, no jeszcze trochę czasu, ale już coraz bliżej, już robię miejsce ekipie kanału nadawczego. Dzisiaj ekipa męsko-męska, Filip i Michał, Filip Kliber, Michał Siwek. Dwa słońce alfa w jednym pomieszczeniu. Jak to studio to wytrzyma? A jakoś dadzą radę. Na pewno będzie fajny powrót do pracy, jak zostaniecie z nami. Kanał nadawczy już za chwilę. Ja wracam do was jutro po 8 rano. Dawid Miązek, do usłyszenia. Cześć, pa! Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Niemal w całym kraju mamy dziś przyjemną, iście wiosenną aurę. Na północy, południu i w centrum na niebie utrzyma się przewaga słońca. Nieco więcej chmur w zachodniopomorskim i lubuskiem. W Suwałkach i Białymstoku najchłodniej. Tam słupki rdęci wskażą wieczorem 13 na plusie. Cieplej w Małopolsce. Tu na skali pojawi się 16 kresek. W Zielonej Górze i Wrocławiu 21 stopni. Ciśnienie wciąż lekko podwyższone, ale biometr nie powinien na nas negatywnie wpływać. Opady raczej nam nie grożą.
1: Hit na maksa. RMF Max. RMF Max.

0: Reklama.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
0: to wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
0: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Na zegarach 17, więc zapraszam na flash. Sejm przyjął projekt tzw. ustawy łańcuchowej, czyli zakazującej trzymania psów i kotów na uwięzi. Za zdecydowana większość posłów. Przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu. Czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
3: O, wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tzw. ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie. A chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
2: O czym informował Kasper Wróblewski.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Kierowcy, mamy najnowsze stawki paliw na nadchodzący weekend i początek tygodnia. Przez najbliższe dni na stacjach benzynowych obowiązują odgórne limity, więc za litr popularnej benzyny 95 zapłacicie najwyżej 6 zł i 5 groszy. Z kolei w przypadku diesla maksymalna cena, jaka może pojawić się na dystrybutorze, to 6 zł i 34 grosze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej bije na alarm, bo w lasach w niemal całym kraju zrobiło się skrajnie sucho. Przez brak opadów, niską wilgotność i porywisty wiatr zagrożenie pożarowe jest gigantyczne, a ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Dlatego leśnicy i strażacy apelują o ogromną ostrożność. Wystarczy dosłownie jedna iskra, rzucony niedopałek czy chwilę nieuwagi, by doprowadzić do katastrofy. Pamiętajcie, by absolutnie nie używać ognia w pobliżu lasów. Przechodzimy dalej, bo szykują się spore zmiany dla piratów drogowych. Już od najbliższej środy wchodzi w życie nowy, surowszy taryfikator punktów karnych za mocne dociskanie gazu. Temat budzi ogromne emocje, dlatego nasz reporter sprawdził dziś, co na ten temat myślą sami zainteresowani.
4: Czy zaostrzenie kar może zwiększyć bezpieczeństwo?
5: Nie zwiększy bezpieczeństwa z jednego powodu. Niedługo będziemy musieli już zatrudniać prawników, my, ludzie zwykli, ponieważ my już nie wiemy, jak w tych przepisach się odnajdywać.
4: Bo cel jest bardzo prosty, cel nie jest skomplikowany. Ma być bezpieczniej. Będzie tak według pana?
6: Ci, kto mają pieniądze i jeżdżą, tak będą jeździć jak wariaty.
4: Czyli to edukować bardziej, przekonywać, tłumaczyć?
6: Tak, edukować, ale przede wszystkim drogi też budować i żebyśmy mieli po czym jeździć.
2: Przy trasie S8 na Mazowszu z mikrofonem krążył Michał Dobrołowicz. To jednak jeszcze nie koniec zmian w przepisach drogowych, jakie czekają nas od najbliższej środy, 3 czerwca. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mieli bezwzględny obowiązek jazdy w kaskach ochronnych. Nowy nakaz dotyczy nie tylko rowerzystów, ale też osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych czy popularnych urządzeniach transportu osobistego. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze Śląski Park Nauki w Chorzowie, który zaprasza jutro na Festiwal Fantastyki Kosmikon. Impreza połączy literaturę science fiction, popkulturę i kosmiczną naukę na terenie tamtejszego planetarium. Znajdziecie tam specjalne strefy tematyczne rodem z Władcy Pierścieni, Wiedźmina czy Gwiezdnych Wojen. To idealna opcja na weekendowy wypad dla wszystkich fanów mocnych, fantastycznych wrażeń. I tą kosmiczną wiadomością kończymy to wydanie flesza w RMF Max. Na kolejne zapraszam już za godzinę.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Przed nami wieczór i noc, która przyniesie spore zmiany w pogodzie. O ile na wschodzie noc minie przy umiarkowanym zachmurzeniu, o tyle na pozostałym obszarze kraju chmur zacznie szybko przybywać. Na zachodzie pojawią się opady deszczu oraz burze, lokalnie z opadami do 20 mm. Temperatura w nocy wyniesie od 5 stopni na Podhalu do 15 nad morzem. Jutro i w ciągu dnia czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. Spodziewamy się także przelotnego deszczu i burz w całym kraju. Podczas burz wiatr osiągnie prędkości do 70 km na godzinę.

0: Drodzy Państwo, złe wieści dla weekendu. Zaczynamy go w RMF Max.
1: I przy okazji wstaliśmy. Wstaliśmy, czyli Filip Kliber,
0: Michał Siwek.
1: Dobry wieczór w weekendzie. Fajnie, że jesteś z nami. Jest z nami też Justin Bieber, Nicki Minaj. Zresztą oni się zaraz sami przedstawią, bo tacy są po prostu oni.
0: Kulturalni ludzie, to jest wspaniali, naprawdę, jedyni.
1: Fajni młodzi. O,

0: Najlepsze hity do piątku to właśnie w RMF Max i właśnie w kanale nadawczym. 10 minut po 17 Morandi nam zagrał swój numer Save Me. To jest przy okazji też ulubiony wszystkich numer magistrów obecnie albo przyszłych magistrów, bo Save Me trzeba cały czas wciskać, kiedy piszecie pracę magisterską. Zapisz mnie, no, albo zapisz jako.
1: Trzeba, jak najbardziej w PDF-ie, w doku, jak lubicie. Tak. Ale nie o tym, bo u nas premiera. Tak trzeba zaczynać weekend. Z przytupem, z dobrym bitem, który tym razem stworzył David Guetta razem z Bebe Rexą. I ten numer nazywa się Sad Girls.
0: I to jest ten numer, który jest naprawdę bardzo wakacyjny. Tam jest taka bardzo fajna gitara. Numer, który brzmi, jakbyście byli nad morzem. A wy nad tym morzem możecie być już teraz. Dzięki RMF Max właśnie. And now,
2: ladies and gentlemen... Premiera RMF Max.
0: Kocyk plaża, RMF Max, Bebe Rexa, David Guetta.
1: A jak? Zero potrzeb.

0: Po co to tak krzyczeć, panie Alex?
1: Przestań!
0: Alex Warren, Fever Dream w RMF Max. Piosenka będzie. Nie jedna jeszcze u nas, ale ta jedna będzie szczególna, bo napiszemy ją my, ja i Filip, tylko musimy wiedzieć o czym.
1: A że jest piątek, to rzucamy taki bardzo luźny temat, tylko że wy teraz musicie nam zadanie utrudnić. Chodzi o to, żebyście nam wysłali na Messenger RMF Max swoją ostatnią wiadomość, którą właśnie wysłałeś albo wysłałaś na swoim Messengerze. No ja jestem ciekawy.
0: Tak, wejdź teraz na Messengera i zobacz ostatnią wiadomość, którą wysłałeś, bez kontekstu. Po prostu wyślij nam tą jedną wiadomość i my każdą wiadomość, która do nas przyjdzie,
1: umieścimy. Tego nie mogę, ale mogę drugą.
0: Dobra,
1: czytałem.
0: Możemy się mówić, że to będzie ostatnia cenzuralna.
1: No dokładnie. Czytałem na przykład.
0: I my wszystkie te wiadomości umieścimy w piosence, którą tymi ręcyma napiszemy, a potem puścimy ją w radiu, więc piszcie śmiało. Messenger RMF Max. Max.

0: Aqui do Media Markt.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: I po reklamie.

0: Ale jest fajny ten piątek w RMF Max. Tabletka i dwa
1: najlepszy.
0: Dni. To jest najlepszy piątek, jaki możemy wam dać. Jest 17.32 i piątek się odpali w końcu. No, słychać
1: ja
0: co piątek.
1: Myślę, że jego słychać, czuć w powietrzu. Tak. Piątek ma również Anthony Gordon, to jest napastnik, którego sprowadza Barcelona. On ma też piątek, bo przecież w Wielkiej Brytanii tak samo jest piątek jak u nas.
0: Tak,
1: natomiast
0: Friday.
1: Chcieliśmy właśnie o panu Antonim porozmawiać chwilę.
0: Ma dwa razy więcej obserwujących, odkąd pojawiła się plotka, że idzie do Barcelony.
1: Tak, przeglądamy jego profil, nawet pojawił się tutaj taki komentarz, że o, super, wreszcie dobry napastnik w Barcelonie.
0: I to napisała anonimowa, albo anonimowy użytkownik o niku Gówniara z paletką 23. Nie wiem, kto to może być.
1: Pomysłu nie mam w ogóle żadnego.
0: Nie wiem.

0: Joe pisze fajne piosenki, nie? Tak sobie fajnie lecą w ten piąteczek, jadąc sobie w samochodzie, ale słuchajcie, ta piosenka, która zaraz powstanie, z wiadomości, jakie były ostatnimi wiadomościami na waszym Messengerze.
1: Wszystkie bursztynowe słowiki, Oscary, Grammy i inne takie, to już jest w kieszeni, to będzie piosenka złożona z ostatnich wiadomości z waszych Messengerów.
0: I ona, i ta piosenka już za chwilę w RMF Max. A nagroda to bursztynowe słoiki.
2: Reklama.
3: Barbara?
2: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: Mediamarkt.
7: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Hit na Maxa.
1: Przed nami wieczór i noc, która przyniesie spore zmiany w pogodzie. O ile na wschodzie noc minie przy umiarkowanym zachmurzeniu, o tyle na pozostałym obszarze kraju chmur zacznie szybko przybywać. Na zachodzie pojawią się opady deszczu oraz burze, lokalnie z opadami do 20 mm. Temperatura w nocy wyniesie od 5 stopni na Podhalu do 15 nad morzem. Jutro i w ciągu dnia czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. Spodziewamy się także przelotnego deszczu i burz w całym kraju. Podczas burz wiatr osiągnie prędkości do 70 km na godzinę.

0: Niby Pink Panthers, niby Zara Larsson, ale Zara to wam buty pospadają, jak usłyszycie swoją wiadomość, którą wysyłaliście do nas na Messenger RMF Max. To była ostatnia wiadomość z waszej skrzynki.
1: O tym piosenka teraz.
0: Od nas.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan. Kukon bardzo...
1: Kukon?
0: Kukon.
1: To jest francuski raper.
0: Francuski raper taki.
1: Kukon, to jest kuzyn Kukona właśnie, naszego polskiego rapera.
0: I fajnie, bo Kukon bardzo zaskoczył, jeżeli chodzi o ten kawałek. Ja jestem bardzo zadowolony z rapera Kukon. I jeżeli chcecie więcej takich nowości i więcej takich ciekawostek, to zostawcie z RMF Max. Po 18 mamy coś też przygotowane. Kukon.
1: Tame Impala i Dracula przygotowane zaraz
0: Impalą.
1: Zaraz po 18 po drodze Flash i prognoza pogody.
2: Reklama. Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Dzieci do MediaMarkt.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Słuchacie RMF Maxa, przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora sprawdzić, co słuchać w kraju i za granicą. Zaczynamy Flash. W nocy w rumuńskim Gałczu, tuż przy granicy z Ukrainą, rosyjski dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, a następnie uderzył w dach wieżowca mieszkalnego, wywołując pożar na wyższych piętrach. Świadkowie relacjonowali głośny dźwięk nadlatującego bezzałogowca i silną eksplozję, która poważnie uszkodziła jedno z mieszkań. W wyniku tego groźnego incydentu dwie osoby odniosły lekkie obrażenia i doznały silnego szoku, a na miejscu natychmiast podjęły działania lokalne służby ratunkowe, straż pożarna oraz policja.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Unia Europejska jest głęboko podzielona w sprawie systemu handlu emisjami CO2. Sześć krajów, w tym Polska, oficjalnie sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej drastycznych cięć darmowych pozwoleń na emisję. Przeciwne zmianom państwa, oprócz Polski także Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja, alarmują, że brak radykalnych korekt w unijnym projekcie doprowadzi do masowego bankructwa cementowni, hut oraz zakładów chemicznych.
3: Postulaty sześciu krajów poparły Włochy, które uznały propozycję Komisji Europejskiej za dalece niewystarczającą. Podobne stanowisko zajęła Austria i Węgry. Niemcy także mówiły o konieczności przedłużenia darmowych pozwoleń, a Francja i Hiszpania przedstawiły własną propozycję, domagając się od komisji większej elastyczności. W sumie około 10 krajów chce zmian i niewykluczone, że byłoby gotowych zagłosować przeciwko propozycji komisji.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borgino. Wracamy na nasze polskie podwórko. Już w najbliższą środę wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w przepisach, które drastycznie zaostrzą kary dla kierowców zbytnio naciskających na pedał gazu. Co dokładnie ma się zmienić?
4: Pojawi się zakaz kasowania punktów karnych, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale z drugiej strony to wywołuje też wątpliwości, także prawników.
1: Wyjaśniał Michał Dobrołowicz. Prezydent Karol Nawrocki ostro zareagował na decyzję prezydenta Wołodymyra Załańskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski przywódca podkreślił, że choć Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, to analogiczne prawo przysługuje również Polsce i zapowiedział podjęcie zdecydowanych kroków dyplomatycznych.
5: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
1: Karol Nawrocki oświadczył, że poprzez gloryfikację formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na ludności cywilnej, Wołodymyr Załański potwierdził, iż Ukraina nie spełnia jeszcze standardów pozwalających na wejście do rodziny krajów europejskich. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze dobre wieści dla wszystkich miłośników zwierząt. Sejm ostatecznie przegłosował tak zwaną ustawę łańcuchową, która definitywnie zabrania trzymania psów, a także kotów na uwięzi. Posłowie wypracowali kompromis z prezydentem, więc sztywne wymiary kojców nie trafiły do dokumentu, a szczegóły dotyczące ich powierzchni ustali w rozporządzeniu ministra rolnictwa.

0: Czas na prognozę na najbliższą dobę. Nadchodząca noc będzie niespokojna w zachodniej połowie kraju. Zapowiadamy tam duże zachmurzenie, deszcz oraz burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Nad ranem w Sudetach wiatr może osiągnąć aż 90 km na godzinę. Temperatura minimalna od 5 stopni na północnym wschodzie do 14 na zachodzie. Sobota witać nas będzie dużym zachmurzeniem, ale po południu na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. W całym kraju wystąpią jednak przelotne opady deszczu, a nawet burze, najintensywniejsze w centrum i na południu.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Kocham Lubczę także aż czasem muszę o niej na programie powiedzieć. Lubcza to jest piękne miasto, w którym wielu słuchaczy RMF Max mieszka. Pozdrawiamy serdecznie.
3: Całą Lubczę pozdrawiamy i okolice.
2: To jest miasto, o którym nigdy nie zapomnimy, w którym nasze serca spoczęły już na zawsze. Jest 18.04, pozdrawiamy Lubcze, ale nie tylko Lubcze, również inne miejsca w Polsce, ale rozwiniemy ten temat za momencik, dobra? No,
3: także zostańcie i czujcie się pozdrowieni wszyscy ci, którzy są w samochodach, w radiowozach i w innych miejscach, gdzie się słucha radia.
2: I gdzie się...
3: Coś z Lubczą kojarzy na przykład.
2: No właśnie.
3: Filip Kliber.
2: Michał Siwek.
3: 4 po 18.

0: 10 minut po godzinie 18. Czy my już dzisiaj mówiliśmy, że kochamy wszystkich słuchaczy RMF Max, Michał?
1: Tak, ale najbardziej kochamy tych z Lubczy.
0: O, z Lubczy to oczywiście. Cały czas pozdrawiamy Lubczę, nasza ukochana Lubcza. Tak jest. Wiemy, że w Lubczy się bardzo dużo dzieje, ale wiemy też, że się dzieje. Bo w Lubczy to się wiadomo. Tam się i na rowerze jeździ, i tam się zwiedza. Ale pytanie brzmi, co się robi w twojej miejscowości? Bo na przykład w mojej miejscowości, w Tomaszowie Mazowieckim, byli kręceni cztery pancerni i pies. No, takie historyczne wydarzenie. Wiedziałeś o tym?
1: Nie miałem o tym pojęcia.
0: No właśnie. A co takiego historycznego wydarzyło się w twojej miejscowości, to teraz nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max. No ja jestem ciekawy, co?
1: No ja też jestem ciekawy. I absolutnie, tak jak mówiliśmy, nie tylko mieszkańcy Lubczy są tutaj mile widziani. Każdy. Wiemy, że istnieją również inne miasta w Polsce. Po prostu są gorsze. RMF Max.
0: Do Lubczy nie ma się podjazdu.
1: California Love, White 2115 w RMF Max. Jest to 18.11.
0: Ciekawostka z Kalifornii.
1: Aha.
0: Tam White nagrał numer. A co się wydarzyło w twojej miejscowości? Nagraj nam głosówkę na Messenger.

0: właśnie o tym tytule piosenka za nami. Olivia Rodrigo i kawałek Drop Dead na 21 minut po godzinie 18, a my zapraszamy was w Polskę.
1: W Polskę idziemy, drodzy państwo, i szukamy ciekawych informacji. Informacji interesujących, frapujących. Tak dobrze mówię?
0: Pięknie mówisz, ale mnie zbiłeś z pantałyku, mówiąc właśnie słowo frapujące.
1: Co się wydarzyło w waszych miejscowościach?
2: U nas w miejscowości był na przykład marszałek Piłsudski.
1: No.
2: Przyjechał sobie tu, och, gdzieś Krześniaka.
0: A wiadomo, czym przyjechał, tak?
1: Czym przyjechał?
0: No, przyjechał na kasztance.
1: Tak, na grilla, na kaszance.
0: Czyli był marszałek, był Krześniak i była kasztanka też. Dobra, co mamy jeszcze?
2: W mojej miejscowości rodzinnej, w Starnobrzegu, była kopana kiedyś siarka. Największa kopalnia siarki w Polsce. Podobno jak tą siarkę kopali, to w mieście śmierdziało siarczystym bąksztalem.
0: Ciekawe, czym jest siarczysty bąksztal, bo to jest coś, co nas frapuje.
1: Ale ja się wreszcie dowiedziałem, skąd się wzięło, że jest siarczysty.
0: I właśnie, to się wzięło z Starnobrzega.
1: Co się wydarzyło u was? Messenger RMF Max, zostawcie głosówkę.
0: No czekamy. Czekamy na głosówki o każdym zapachu. Przysięgamy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: i od dawna to wiem.
1: 18:32, a nas ciągnie cały czas w Polskę, żeby się dowiedzieć, co tam u was słychać, co tam ważnego się wydarzyło, bo nie oszukujmy się, w Polsce dzieje się bardzo dużo i wiedzą też o tym słuchacze RMF Max.
2: I to jest właśnie miejsce, w którym tych rzeczy się dowiadujecie. To się dzieje tak naprawdę w Polsce. RMF Max, jedyne miejsce, które powie wam prawdę.
3: A w mojej miejscowości palono ostatnie czarownice. Do ruchu.
1: No i sprawdziliśmy i rzeczywiście tak było. Tak. Przyznajemy rację.
2: Jeżeli się zastanawialiście, jak to jest, że czarownice nie istnieją, no to właśnie tutaj jakby już wiadomo.
1: Podziękujcie do ruchowi.
2: No właśnie.
1: A potem... Ale w ogóle ciekawe, że na przykład to było w majówkę, nie? I stąd się potem wzięło święto grillowania w majówkę, nie? Że
2: jedziesz w niebezpiecznym kierunku.
1: No dobra, to zostawmy.
4: To z mojej rodzinnej wioski kiedyś uciekł byk, który przebiegł ponad 8 km lasami. Sprawa była dosyć głośna ze względu na to, że w pewnej telewizji również było to nagłośnione, a rolnik, któremu byk uciekł, nawet nie chciał o tym rozmawiać.
2: Ja też bym nie chciał rozmawiać, jakby uciekł mi byk.
1: Ale wspominają do tej pory w tej miejscowości o tym byku.
2: Mimo, że uciekł.
1: Max. Musiał być niezły byk z niego. Może dzik. Kawał byka, po prostu.
2: Już koniec. Messenger już? RMF Max. Co się wydarzyło u was w miejscowości, o czym do dziś się pamięta? Dajcie znać koniecznie. Taki

0: RMF Max, z wami pamiętamy o kolebce polskości, o najpiękniejszym z polskich miast, o Lubczy, i stąd powstało pytanie, co się u was w miejscowości takiego wydarzyło, że później wszyscy o tym pamiętają.
1: No i Wera do nas napisała na Messenger RMF Max: u nas w miejscowości Kije koń wszedł na piętro i straż musiała przyjechać go wyciągnąć. Jaka w ogóle straż? Końska? Straż musiała go wyciągnąć. I w ogóle ludzie się pewnie zastanawiają, jak to jest, że koń wszedł na piętro. Aha. A nas zaczęło zastanawiać, dlaczego koń nie wszedł wyżej.
0: No i nawet znaleźliśmy na to odpowiedź.
1: Tak, bo on myślał, że to jest koniec. A potem poszedł z kopyta.
2: Reklama.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w dniu dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

Czas na prognozę na najbliższą dobę. Nadchodząca noc będzie niespokojna w zachodniej połowie kraju. Zapowiadamy tam duże zachmurzenie, deszcz oraz burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Nad ranem w Sudetach wiatr może osiągnąć aż 90 km na godzinę. Temperatura minimalna od 5 stopni na północnym wschodzie do 14 na zachodzie. Sobota witać nas będzie dużym zachmurzeniem, ale po południu na zachodzie pojawią się rozpogodzenia. W całym kraju wystąpią jednak przelotne opady deszczu, a nawet burze, najintensywniejsze w centrum i na południu.

0: hity, które krążą jak satelita, czyli September i Satellite na 11 minut przed godziną 19.
1: Świnoujście. Miejsce niezwykłe, drodzy państwo. Tam ten weekend będzie się działo. Urodziny miasta, pociąg stylizowany na lata 70., ale przede wszystkim, co mnie zainspirowało, koncert drugiej Maryli.
0: Drugiej?
1: Czyli energetycznego sobowtóra Maryli Rodowicz.
0: Matko jedyna, jak się Maryla dowie, to będzie mogła dwa Sylwestry obskoczyć.
1: W jednym roku.

0: Drodzy Państwo, ale to zasuwa. To jest John Sammy z numerem All The Time w RMF Max.
1: Aż mi oczy wychodzą z orbit. Ale też mi oczy wychodzą z orbit, jak sobie przeglądam te wszystkie zdjęcia teraz pod Tatrami, bo tam natura pokazuje swoje piękno. Piękne, kwieciste, piękne, kwietne dywany pojawiły się właśnie pod Tatrami.
0: Tak,
1: no, mega instagramowo.
0: Pięknie,
1: no.
0: Korzystajcie póki darmo, póki jeszcze biały miś się tam nie pojawi.
1: Hej!
2: Reklama.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wakcja.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Najwyższy czas na szybki flash w pigułce w RMF Max. Marek Makuła, kłaniam się przy mikrofonie i zapraszam. Resort Zdrowia szykuje prawdziwe trzęsienie ziemi na oddziałach położniczych. Nowy plan finansowania zakłada, że bezpieczne pod względem budżetu będą tylko te porodówki, na których rocznie na świat przychodzi minimum 700 dzieci. Co w takim razie stanie się z placówkami, które nie spełnią tego wyśrubowanego kryterium?
2: W takich sytuacjach decydować ma odległość do najbliższego oddziału położniczego. Jeśli to jest kilkadziesiąt kilometrów albo mniej, ale dojazd zajmuje dużo czasu, ma być zapewnione finansowanie za gotowość do odbioru 400 porodów rocznie, a powyżej już każdy pojedynczy poród byłby finansowany oddzielnie. Szczegóły zmian Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować w czerwcu.
1: Sytuacja jest poważna, bo blisko 100 porodówek w kraju nie dobija nawet do 400 porodów rocznie, dodaje Michał Dobrołowicz.
3: Słuchacie RMF Max.
1: Pozostajemy blisko tematu porodówek. Lubelski samorząd mierzy się z potężnym kryzysem demograficznym, który uderzył właśnie w tamtejsze przedszkola. Z powodu braku dzieci aż co trzecia miejska placówka nie zdoła otworzyć w nowym roku grupy dla trzylatków. Władze Lublina otwarcie przyznają, że dla części nauczycieli zabraknie etatów i stracą pracę.
4: Ilu nauczycieli straci pracę w przedszkolach?
5: W przedszkolach około 30 nauczycieli. Wczoraj zaczęliśmy na ten temat rozmawiać z dyrektorami. My robimy co roku taką giełdę ogólnomiejską, kiedy zbieramy wszystkich dyrektorów i po prostu ci dyrektorzy dzielą się swoimi pracownikami, tymi, dla których nie ma miejsca.
1: Z zastępcą prezydenta Lublina Mariuszem Banachem rozmawiał Dominik Smaga. Ratunkiem w tej ciężkiej sytuacji mogą być jedynie dobrowolne odejścia pedagogów, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. Przechodzimy dalej. Sejm odebrał immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Decyzja zapadła bezwzględną większością głosów i ma związek z prywatnym aktem oskarżenia, który złożyła dziennikarka Dorota Wysocka-Sznepf. Poszło o wypowiedź polityka podczas ubiegłorocznej komisji śledczej do spraw Pegasusa, gdzie Ziobro uderzył w rodzinne powiązania publicystki. Dziennikarka domagała się przeprosin, a ponieważ ich nie usłyszała, sprawa finał znajdzie na sali sądowej. Sam poseł przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Przenosimy się do Łodzi. Tamtejsze Muzeum Kinematografii świętuje swoje 40. urodziny w iście hollywoodzkim stylu. Z tej okazji będzie można podziwiać tam wyjątkową wystawę, na którą składa się 40 unikalnych skarbów wybranych z gigantycznych, liczących 90 tysięcy obiektów zbiorów. O pomoc w selekcji poproszono ikony polskiego kina.
6: Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową Andrzeja Munka. Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa.
1: Wymieniała dyrektor muzeum Marzena Bomanowska. Wybierając się na miejsce, warto też zabrać ze sobą audioprzewodnik, by posłuchać opowieści gwiazd o ich filmowych faworytach. I to byłoby już na tyle w tym krótkim fleszu w pigułce w RMF Max.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: W nocy front deszczowo-burzowy wkroczy nad zachodnią Polskę, przenosząc opady do 20 mm i silniejsze porywy wiatru. Na wschodzie noc będzie spokojniejsza i chłodniejsza. Słupki rtęci spadną tam do 5 stopni, podczas gdy na zachodzie i nad morzem będzie to około 14-15 stopni. Jutro w ciągu dnia czeka nas dynamiczna sobota z przelotnymi opadami deszczu i burzami w wielu regionach kraju. Temperatura wyniesie od 14 stopni na obszarach podgórskich, przez 18 na północnym wschodzie i 20 w centrum, do 23 na zachodzie kraju.
7: Dobry wieczór! Jest już po godzinie 19:00. Niektórzy już mają umyte rączki, na pewno już niektórzy mają umyte zęby, bo szykują się do spania. A ważne rzeczy jutro o 19:00 będą.
8: Opowiemy o tym za momencik. Jutro jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń roku, a dziś jedno z najważniejszych radiowych wydarzeń. Dziś. Filip Kliber, Michał Siwek i kanał nadawczy w RMF Max.

0: Sobel. Sobel w RMF Max, Sobel na wieczór, Sobel na piątek. Sobel po prostu jest całkiem niezły, ale są też numery, które wyszły dopiero dzisiaj i dopiero aspirują do bycia super, a Yearbooks i Babylon to na pewno taki numer jest.
1: To jest, drodzy państwo, klasyczny letniaczek. Ja tutaj sobie czytam, że Yearbooks jest bardzo zafascynowany muzyką lat 20. i generalnie atmosferą tamtego okresu. No. Co słychać w tych numerach? Jest tam bardzo charakterystyczny klimat i chyba to właśnie wyróżnia jego piosenki. Coś jest takiego, że słyszysz i od razu rozpoznajesz ten klimat, ten styl. To jest właśnie Yearbooks.
0: I przy okazji też możecie sprawdzić teledysk, jak już nie będziecie w samochodzie, bo teledysk jest nakręcony w takim fajnym lustrze drogowym i jest dokładnie tylko jest Yearbooks na tym teledysku, który się odbija w tym lustrze i super, fajnie się to kręci wszystko dookoła.
1: No to mnie akurat nie zachęciłeś. Ja bym tylko słuchał na przykład dźwięku.
0: Nie, ale możesz słuchać też dźwięku jednocześnie oglądając.
1: Ale ja nie chcę oglądać, ja chcę tylko dźwięku słuchać.
0: Możesz łączyć uszy i oczy.
1: To teraz możecie tylko słuchać, na przykład w radiu Yearbooks i Babylon. To jest właśnie ten świeży letniaczek. To jest premiera w RMF Max. Dajcie koniecznie głośnik. And now, ladies and gentlemen.

0: wieczór mówimy wszystkim, którzy już szykują się do jutrzejszego wielkiego wydarzenia. Finał Ligi Mistrzów, to już jutro, nie zapomnijcie.
1: Nie uwierzycie, ale to nie jest jedyne święto piłkarskie w ten weekend, ponieważ jeszcze są baraże o wejście do Ekstraklasy,
0: ale... To nikogo nie interesuje.
1: Ale skupiając się na meczu finałowym, który już jutro. Jutro o godzinie 18 będzie mecz rozgrywany, no i fani kiwi piłkarscy mówią, ale jak to, halo, jak to o 18 tak wcześnie?
0: Tak, PSG z Arsenalem się mierzy, zazwyczaj te finały były o 21, a tym razem godzina 18. UEFA tłumaczy to tym, żeby całe rodziny mogły sobie ten mecz obejrzeć, a dzieciaki mogły obejrzeć go do końca bez konieczności zarywania nocy.
1: A nam się wydaje, że jednak prawda jest inna, bo niektórych nawet już o godzinie 19, kiedy teoretycznie zaczyna się druga połowa, to i zaczyna się u niektórych nawet trzecia albo i czwarta połowa.

0: Lato idzie. Można to poznać oczywiście po takich letnich bęgerkach, które się pojawiają coraz gęściej w radiach, ale też po tym, że po prostu jest gorąco człowiekowi jakoś. Ulgę potrzebuje, coś by potrzebował chłodnego się napić, schłodzić się jakoś. Są na to nowe sposoby na świecie, drodzy państwo.
1: Nazywa się to pekińskie bikini.
0: I teraz uwaga, to polega na tym, że mężczyźni, bo to jest dla mężczyzn to pekińskie bikini, biorą po prostu swój t-shirt i sobie go tak podwijają, że jakby widać im brzuch wtedy.
1: Ale nie zapomnijmy też, że do tego jeszcze trzeba dodać jeden element. Jeszcze trzeba dodać japonki.
0: Tak, to jest wtedy full stylizacja.
1: Plus skarpetki, żeby było po polsku.

0: Nicki Minaj, Justin Bieber, Michał Siwek, Filip Kliber, Matko Bosko, kogo nie ma w kanale dodawczym? Są absolutnie wszyscy.
1: To jest mocna ekipa, my absolutnie widzieliśmy się właśnie z Nicki Minaj i Justinem Bieberem dokładnie zero razy, ale wspólnie tworzymy niezwykłą ekipę, która przywozi wam, dostarcza weekend właśnie.
0: I co okazji jeszcze dostarczamy wam najważniejsze informacje pogodowe, bo była też ekipa synoptyków, speców od pogody, jak tak, chcecie ich nazwać.
1: Taka ekipa to jest, że wow.
0: My po prostu niezłą ekipę tutaj zmontowaliśmy.
1: I ta ekipa za chwilę wam zaprezentuje najświeższą prognozę, więc zostańcie z nami.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: I po reklamie.

W nocy front deszczowo-burzowy wkroczy nad zachodnią Polskę, przenosząc opady do 20 mm i silniejsze porywy wiatru. Na wschodzie noc będzie spokojniejsza i chłodniejsza. Słupki rtęci spadną tam do 5 stopni, podczas gdy na zachodzie i nad morzem będzie to około 14-15 stopni. Jutro w ciągu dnia czeka nas dynamiczna sobota z przelotnymi opadami deszczu i burzami w wielu regionach kraju. Temperatura wyniesie od 14 stopni na obszarach podgórskich, przez 18 na północnym wschodzie i 20 w centrum, do 23 na zachodzie kraju.

0: Jezu, jak pięknie.
1: No pięknie.
0: Pięknie, bo to beautiful.
1: Beautiful weekend się zapowiada, beautiful weekend się szykuje, a my jako beautiful się żegnamy, no bo już więcej tak. Piękna antena nie wytrzyma.
2: Chcielibyśmy wam w ogóle na ten weekend życzyć, żebyście się niczym nie struli na przykład. Bo najgorzej to jak się człowiek struje właśnie gdzieś w piątek wieczorem.
1: Uważajcie na pomidory.
2: Najgorsze są pomidory.
1: Skórki z pomidora. To tego unikamy w piątek i w sobotę wieczorem.
2: Michał Siwek.
1: Filip Kliber.
2: Do
1: jak
2: usłyszenia.
1: Skórka usiądzie, to koniec. To nie ma weekendu.
3: Jak dobrze, że znowu piątek. Odpalamy ostatni weekend maja i sprawdzamy w Tour de Clubie na antenie RMF Max, co się dzieje ciekawego na klubowej mapie Polski. Na początek Zielona Góra i klub X-Demon. Tutaj już dzisiaj za sterami legenda muzyki techno, DJ Wezwam, to twórca takich nieśmiertelnych hitów jak Agartha, Way Up czy Hard Times. Start wydarzenia już od godziny 22. Zmieniamy miejscówkę i zaglądamy do stolicy. Klub Bank w w Warszawie, ulica Mazowiecka 14, poleca się z imprezą pod hasłem Cash Flow. Już dzisiaj DJ Roko w formacie All Night Long będzie serwował wam najlepsze house'owe bity. Jeśli macie ochotę na selekcję na najwyższym poziomie, to na pewno nie będziecie zawiedzeni. I jeszcze jedno wydarzenie, na które warto zwrócić uwagę. Małopolska, Klub Energy 2000, Przytkowice koło Krakowa. W tę sobotę zaprasza na live set DJ-a Kuby i Neitana na dużej sali, a na sali dance zagra zespół Menelaos. Start 21.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: No w końcu możemy otwierać piątkowy wieczór. Gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie, RMF Max jest z wami. Przemek Grabowski za starami, a zaczynamy nasz weekend już od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Tutaj najważniejsze numery i dzisiaj bardzo ciekawe, także klubowe premiery, a zestawienie przy piątku otwiera Metzner, jego Gotham. RMF Max. Ten numer 10.

0: Piątkowa premiera wraca. Niemiecki DJ Robin Schulz śpiewa Barbs. Better Times szybko wpada w ucho. Może dlatego, że przypomina trochę, ja mam takie wrażenie, przypomina trochę hit Your When Love Takes Over Davida Guetty sprzed lat wielu. No to przypomnimy sobie ten kawałek jeszcze dzisiaj wieczorem, to na pewno. Głosujcie na nowe numery pod rmfwax.pl. Jeśli chodzi o piątkowe klubowe nowości, to jeszcze w tej godzinie będzie Cascade z Ameryki. Czeka Martin Garrix plus Ed Sheeran, a na dziewiątym wciąż trzyma się bardzo dobrze Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

I może rzeczywiście przyjdzie taki czas, kiedy Martin Garrix zaśpiewa na liście Hot Bands. Tutaj Martin produkuje, Ed Sheeran na mikrofonie, Repeat It. Mamy nowości tego tygodnia, chłopaki startują na miejscu 8. Chyba tylko. Halo, gdzie są fani Garrixa i Eda? Zbieramy się na rmfmax.pl. Teraz numer, który zapowiada już lato. Piękne, słoneczne i na maksa. Świetne afrohausy, Topic i Becky G, która śpiewa właśnie w tym kawałku. Sorry, papi.

0: dzisiaj wieczorem będzie jeszcze trochę takich polskich rapowych świeżynek. Win od Gipsa, to 7 na liście Hot Bands, a teraz zagadka, jak myślicie, o kim mowa? Będzie jej nowość, piosenkarka, która zaczęła tworzyć własne utwory już jak miała 8 lat. No można tutaj wymienić wiele dziewczyn. Kto wiedział, że chodzi o Gracie Abrams, premierowo w numerze Hit The Wall, już za kilka minut na liście Hot Bands.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
0: Teraz w

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

Jak wam się podobało? Kogo zauroczyła Gracie Abrams w nowości Hit the Wall? To nasza piątkowa premiera w RMF Max. Jej wielką także fanką jest Taylor Swift. Gracie od dziecka była fanką Taylor Swift, a później otwierała jej koncerty, tak się stało. No i teraz Taylor śledzi Gracie. Nowe przyjaciółki czekają na wasze głosy. Gracie Abrams, Hit the Wall, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, od razu słychać, że jest piąteczek. Tutaj brazylijski duet braci Dub Dogs, ich wersja How Does It Feel?

W chmurach klubowa premiera w RMF Max. DJ Cascade, Stany Zjednoczone, produkował z Deadmausem, kiedyś robił także trensy. Zresztą czasami grywa również trensowo. Beat Again. Komu się wkręciło, głosuje w piątek wieczorowo rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwierają nasze roztańczone, rozśpiewane modelki. Lubię cię jak lato.

0: Stefani zawsze musi zjeść hamburgera z frytkami, żeby była tłusta impreza. To nasz nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego klubowa opowieść w numerze Playback. Czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. W piątek na miejscu trzecim modelki Lubię Cię Jak Lato. Dwójka należała do DJ-a Illenium, który wrócił tak wysoko do zestawienia z Ellie Goulding w numerze Don't Want Your Love. Ale kto otwiera weekend na samym szczycie? Najwięcej waszych głosów na hop zdobywa ponownie Tame Impala. Robi dla siebie, ale także tak po cichu dla wielu innych gwiazd. Produkował także dla Lady Gagi na przykład. Tame Impala w remiksie Jenny rządzi ponownie na szczycie w numerze Dracula.
1: Max. One. One. One. One. One. Numer

0: Drake Law, Tame Impala ponownie na szczycie na liście Hot Bands. Zostacie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Będzie Loco Loco. Pojawi się David Guetta. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Jak dobrze, że znowu piątek. Odpalamy ostatni weekend maja i sprawdzamy w Tour de Clubie na antenie RMF Max, co się dzieje ciekawego na klubowej mapie Polski. Na początek Zielona Góra i klub X-Demon. Tutaj już dzisiaj za sterami legenda muzyki techno, DJ Wezbam. To twórca takich nieśmiertelnych hitów jak Agartha, Way Up czy Hard Times. Start wydarzenia już od godziny 22. Zmieniamy miejscówkę i zaglądamy do stolicy. Klub Bank w Warszawie. W Warszawie ulica Mazowiecka 14 poleca się z imprezą pod hasłem Cash Flow. Już dzisiaj DJ Roko w formacie All Night Long będzie serwował wam najlepsze house'owe bity. Jeśli macie ochotę na selekcję na najwyższym poziomie, to na pewno nie będziecie zawiedzeni. I jeszcze jedno wydarzenie, na które warto zwrócić uwagę. Małopolska, Klub Energy 2000, Przytkowice koło Krakowa. W tę sobotę zaprasza na live set DJ-a Kuby i Neitana na dużej sali, a na sali dance zagra zespół Menelaos. Start 21.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
17: I po reklamie.

Contigo. Fajnie, że jesteście z nami. Graba z wami, Gordo. Po 21.00 Przemek Grobowski. Witajcie piątkowo, wieczorowo, weekendowo. Mam tutaj wasze ulubione kawałki, nowości, ale będą też klasyki. Teraz jaka nuta, słuchajcie. Początek rewolucji EDM tak naprawdę. 2009 rok. David Guetta pokazuje numer z Kelly Rowland z Destiny's Child. When Love Takes Over. I wtedy tańczył do właśnie tego bitu cały świat. 2009 rok.

Jack Jones zapowiedział, że wróci na imprezę na Ibizie. Wrócił tutaj w RMF Max w piątek wieczorem jego Brief. Teraz odkrywamy nowości, które Calvin Harris będzie grał też na pewno na swoich imprezach na Ibizie i ma nadzieję, że pobije rekordy frekwencji. To bardzo możliwe. Calvin Harris i wokalistka, z którą chcą robić się wszyscy, czyli Jazzy. Tak nas buja Calvin Harris przed wakacjami. Satisfy, nowość w RMF Max.

0: Si antes te hubiera conocido, to Karol G w drodze na Before, może w drodze na piątkowego Kepsa. No raz w tygodniu to można sobie pozwolić, człowiek czekał cały tydzień, w końcu się doczekał. W drodze na Kepsa także za chwilę w głośniku nasza nowość ostatnich dni, Pink Panthers i Zara Larsson, one pewnie też czasami sobie pozwolą na fryteczki. Czeka Stateside.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.

Na taki beat premiera tego tygodnia w RMF Max. Kas Bałagany i Oscar 8-3. Multisport, wersja taka grzeczna, taka wiecie, no taka czysta, taka clean. Kto chce, Kasia, sorry za wyrażenie, w liście Hopbency, Kas czeka na wasze głosy. Kas Bałagany, myślę, że chyba tylko hop, rmfmax.pl. A Alok też walczy o jedynkę tego weekendu, jego Dive Into Me teraz w RMF Max.

Adidas to Polska niedawno na szczycie listy Hot Bands. A teraz numer na urodziny dla naszego kolejnego jubilata. Kolejna osiemnastka w tym tygodniu. Magda pozdrawia Tomka. Tomek, sukcesów w dorosłym życiu, szczęścia w miłości, dużo uśmiechu, dużo radości, no i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Są też pozdrówki od kumpli. Podobno jutro przy sobocie będzie impreza na maksa. A teraz Tomaszek dla ciebie na 18 urodziny w piątek wieczorem w RMF Max. Eben i jego Halo.

0: Ja tak zrobiłem, słuchajcie, na pierwszą nogę, na drugą nogę, jak w tym numerze, jak namawiał White. Potęczyłem sobie oczywiście bez skojarzeń. Tak, na jednej nodze, na drugiej nodze. Tak badają trzeźwość w Stanach Zjednoczonych. No, na przykład Justin Timberlake ostatnio nie przeszedł takiego testu. Nie dał rady potańczyć na jednej nodze. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Justin Bieber, wiem, że czekacie. Jest piątek, jest Justin Bieber z Nicki Minaj oczywiście. Beauty and the Beat, mega beat.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: NF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

Nowe odkrycie w RMF Max. Gibbs, Kukon i Jonathan, ty masz. Tak nas bujają w piątek wieczorem. Czas leci szybko, ale to chyba dopiero po 22. Graba z wami za chwilę. House'owa nuta z Holandii, duet Another, słoneczne Talk to You, ale teraz, jeśli pozwolicie, wrócimy tak trochę do imprezowej przeszłości listy Hop Benz. Kto pamięta, pierwszy wielki hit In w RMF Max. To był właśnie ten kawałek, czyli Hot.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Jego muzyka to progressive house, ale także trensy. No słychać tutaj takie trensowe akcenty, można było odpłynąć, a o tej porze takie nuty brzmią jeszcze bardziej fantastycznie. To Alex Le Mirage i jego Forever and a Day. Teraz jeszcze jedna nowość, którą polecam wam na weekend w RMF Max. Świeże bity z listy Hot Bands MJK, czyli Machine Gun Kelly tak naprawdę, i raper Wiz Khalifa polecają się w numerze Girl Next Door. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Serious Mind. Kto pamięta jeszcze ten hicior? Sean Paul wieczorowo. No to teraz coś bardzo świeżego. Dawid Podsiadło przy piątku, jego sezon. Tak, mamy sezon na nowaliki. Pojawiły się już polskie czereśnie. Są już jakiś czas polskie truskawki. Słuchajcie, jest aktualizacja. Byłem dzisiaj w warzywniaku. U mnie były już takie dobre polskie truskaweczki za 23. Staniało. Niedługo rzeczywiście będzie chyba ten makaron z truskawkami. Dawid Podsiadło pewnie też by sobie taki zjadł.

0: A Zizan to Ed Sheeran w RMF Max.
1: Tak już przed wakacyjnie, a macie plany na wakacje? Gdziekolwiek będziecie, zapraszamy na nasze imprezy, czyli na naszą trasę Lato Lomaxa w tym sezonie na scenie RMF Max z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyrzy, Trzech Króli, ale także Majka Jeżowska, a nawet Maryla Rodowicz, no i Grubson, Cemsu, Zalia, Mortalcio. Gdzie będziemy niedługo, już wam mówię, w Malborku. Kto tam będzie, dowiecie się jeszcze dzisiaj wieczorem, a u mnie przy piątku Ale Farben z Berlina i jego bity Body Talk.

Insomnia Uciarki, słuchając nowej wersji Faithless Insomnia, New Religion, śpiewa Bibi Rexa. No to teraz jeszcze jeden klubowy klasyk, ale odświeżony przez Boba Sinclara, który odświeża własną produkcję. To jest beat, który polecam wam na weekend i na wakacje. Bob Sinclar, mistrz house'ów, ale kiedyś jego pierwszą, największą miłością, do dzisiaj uwielbia, jest przecież hip-hop. Ma setki, jak nie tysiące hip-hopowych winyli. Bob Sinclar i Kaiza, nasza nowość I Can't Wait. To jest nowość

0: Głośnie brzmi piątkowy wieczór w RMF Max. Poczuj dobry beat. Jazzy i Spritz w numerze Candlelight i nie kończymy dobrego grania dzisiaj wieczorem. Wróci tutaj Tame Impala, który zdobył dzisiaj szczyty listy Hot Bands, no i będzie rozpęcona nowość. John Summit i Chainsmokers robią hałas w numerze All The Time. Max.
1: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

Pace Vocals też robią nam piątek All The Time. John Summit już niedługo w Polsce. Ciekawe, czy też będzie bez koszulki. Przemek Grybowski, witajcie po 23:00. W koszulce oczywiście, żeby nie było, jest grzecznie. Teraz kolejny imprezowy, klubowy klasyk. Kiedyś na liście Hot Bands. Niejednokrotnie na miejscu pierwszym. Przypomnimy sobie taneczną petardę, którą kiedyś pokazał DJ Ian Carey. Tak to leciało. Red Light.

który remiksował też przecież Tiesto swego czasu, a sam DJ Tiesto wchodzi teraz w nowe biznesy, już nie tylko bluzy, ale także buty sportowe, trampacze, słuchajcie, buty sportowe naprawdę od Tiesto można mieć. No nie są to tanie rzeczy. Marshmello na razie nie ma swoich butów, ale ma nowy kawałek, który polecam wam piątkowo. Marshmello i Thomas Rhett teraz w RMF Max. Where we go?

Piątek wieczorem The Colossus, a teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę Lato Lomaxa. Słuchajcie, tym razem przystanek w Malborku i na naszej scenie 13 czerwca Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniarz z RMF Max, która zwiesza największe hiciory, które znacie i lubicie i do których tańczycie. Zapraszamy. Gdzie będziemy jeszcze w tym wakacyjnym sezonie? Sprawdzicie na rmfmax.pl.

coś dobrego od Pitbulla, piątkowo-imprezowo. Kto z was też szykuje się na imprezę Pitbulla w Warszawie? A w wakacje Pitbull także w Londynie, gdzie chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów. Niedosłownie, oczywiście można być bez włosów, ale można też nałożyć czepek. Pitbull szuka wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w biciu tego rekordu Guinnessa, a to będzie 10 lipca w londyńskim Hyde Parku. Macie go teraz w RMF Max, jego Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Save My Love to Kygo, który rządził tygodniami na liście Hot Bands, a teraz Calvin Harris, który przypomina, że już niedługo wakacje, za dokładnie 27 dni, a bez weekendów to do wakacji jeszcze tylko 19 dni. Podobno najlepsze wakacje są zawsze na spontanie, a ostatnio coraz bardziej popularne są takie wakacje, takie w czasy jednodniowe, nawet u siebie w domu. Po prostu przez całą dobę nic nie robisz. Robisz tylko to, na co masz ochotę. Czego wam życzę? Calvin Harris o wakacjach teraz.

0: To taki fajny kawałek w jeszcze fajniejszym remiksie. Milky Just The Way You Are. Zrobił to David Guetta, który w tej wersji wmiksował jeszcze house'owy klasyk, French house'owy klasyk Stardust, czyli Music Sounds Better With You. To stąd ta melodia. Właśnie wiem, że może komuś się przypomniało, jak to możliwe, że piątek nam tak szybko zleciał. No jak lecą dobre bity, to zawsze czas leci za szybko. Ale słyszymy się jutro. Zapraszam na listę Hot Bands. Podsumowanie tygodnia. Wielka Trzydziestka. Sobota, godzina 17. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Nie patrzeć w oczy przeszłości, dzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż